0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max.
2: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie.

0: Gorący Damiano.
1: Przyda się, bo zimno za oknami.
0: Niestety, co zrobić, zimnych ogrodników, a dzisiaj jest ten jedyny polski święty z brytyjskim tytułem szlacheckim.
1: Serwacy.
0: Serwacy. Ser Ireneusz. I właśnie...
1: Lady!
0: She's a lady.
1: Lady Joanna.

0: taką wielką kulę, w której są wasze ulubione hity na maksa na poranek. I tam jest Alok i Khalid i oni właśnie się teraz wylosowali i zagrali.
1: To nie było losowania, to było głosowanie na najbardziej smakowitą kuchnię świata. Polska na 14 miejscu.
0: A kto wygrał?
1: Włosi.
0: A, to
1: wygrali.
0: Bez zaskoczeń.
1: Tylko dlatego, że oni mieli porządek w kuchni o tej porze, a nie to, co my bałagan.

0: Lepsze od porannego budzika. Houdini w RMF Max. Za chwilę informacyjny flash z regionu.
1: I wielka zmiana w naszych polskich górach, zwłaszcza w Zakopanem. Coraz mniej turystów z krajów arabskich.
0: Bo oni teraz pilnują tej ciśniny Ormus, a u nas najwyżej Jarmusz. I nie trzeba go pilnować, nie?
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. To czas na skrót najważniejszych wydarzeń z regionu. Marta Tyka, witajcie. Zamiast na paliwie jechały na opale. Posłuchajcie, co odkryli funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy na S61 skontrolowali dwie ciężarówki.
3: Mundurowi pobrali próbki paliwa z baków samochodów i przebadali je w mobilnym laboratorium paliw ciekłych Podlaskiej KAS. Wyniki badań potwierdziły, że w zbiornikach obu ciężarówek znajduje się zamiast oleju napędowego olej opałowy, który może być wykorzystywany jedynie do celów grzewczych. Przeciwko kierowcom pojazdów wszczęto dochodzenia. Mężczyźni przyznali się do jazdy na oleju opałowym.
2: Jakie poniosą konsekwencje?
3: Za naruszenie przepisów artykułu 73a Kodeksu Karnego Skarbowego, czyli użycie oleju opałowego jako oleju napędowego, zostali ukarani karami po 10 tysięcy złotych.
2: Wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W RMF Max trzymamy rękę na pulsie finansowych doniesień. Sprawdziliśmy, ile zarabiają prezydenci Białegostoku i Łomży. Oświadczenia majątkowe samorządowców przejrzał reporter RMF Max Robert Bońkowski.
4: Sprawdziłem oświadczenia prezydenta Białegostoku i Łomży. Prezydent Truskulaski jest w ogóle niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o zarobki samorządowców w naszym regionie. Rocznie zarabia blisko 500 000 zł brutto, na co składa się pensja prezydenta, emerytura czy honorarium z Uniwersytetu w Białymstoku. Prezydent nie wykazał żadnych długów, a na kontach ma blisko 1 000 000 zł oszczędności. Z kolei prezydent Łomży rocznie zarabia ponad 340 tysięcy złotych brutto. Mariusz Chrzanowski wykazał też 290 tysięcy złotych oszczędności i ponad 400 tysięcy złotych kredytu hipotecznego do spłaty.
2: I zupełnie zmieniamy temat. Białystok chce stworzyć kolejną mapę potrzeb miasta. Tradycyjnie o pomoc proszeni są mieszkańcy. Na spotkaniach z prezydentem miasta, które startują 20 maja, białostoczanie będą mogli przedstawić swoje propozycje, wypełniając specjalną ankietę.
5: Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane. Ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe, ale potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą.
2: Mówił Kamil Waligura z gabinetu prezydenta Białegostoku. Do tego tematu jeszcze wrócimy w RMF Max. A na koniec jeszcze szybkie sportowe doniesienia. Są 3 nominacje dla Jagiellonii Białystok do nagród PKO BP Ekstraklasy. W kategorii trener sezonu nominowany został Adrian Siemieniec. W kategorii pomocnik Jesus Imas. A w kategorii napastnik Afimiko Pululu. Zwycięzców poznamy na gali 25 maja.

0: Swim, a potem leci swim. I mamy 10 minut po godzinie 6.
1: Bardzo dobrze przygotowany do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
0: Och, hello, good morning i good luck, jak mawiał angielski klasyk. Asia mnie tego wszystkiego nauczyła.
1: To także rzucimy jeszcze fingers crossed.
0: Wow, i coś jeszcze?
1: A nie wiem, czy jak jeszcze życzyć powodzenia. Już chyba wszystko powiedzieliśmy, co mogliśmy wymyślić.
0: No, a potem 2 godzinki szybkiego egzaminu i bye bye.
1: A potem holidays.
0: Och, ale będzie fajnie. Asia Mełz, Irek Jakubek, nieustająco z ósmoklasistami, ich rodzicami, którzy dzisiaj mają angielski na pisemnym.

0: Nie wyśpimy się nigdy, tak śpiewają modelki w tym numerze. I to nie jest groźba, to jest obietnica.
1: Wow.
0: I tak do tego trzeba podchodzić 17 minut po 6.
1: Nikt nam nie obiecywał, że 6.28 to będzie stan 95.
0: A tak jest?
1: Jest, 6.28 za litr benzynki dzisiaj, 6.84 za diesla.
0: Bardzo mi się to podoba, ale jest jeden niepokój, bo wielkimi krokami zbliża się 15 dzień maja. A wtedy ma się skończyć CPN.
1: Martwi cię to?
0: No.
1: Pomyśl, co czuje hot dog, który widzi, że zaoszczędzamy, a jednak go nie kupujemy. Albo kawkę na wynos zaproponuję jeszcze. Boże, punkty pani zbiera, to widzę. 19 minut po godzinie 6 w imieniu płaczących hot dogów. Pozdrawiamy.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: Wspierają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.

0: jeszcze więcej porannej przyjemności płynącej z głośnika ustawionego na RMF Max, 28 minut przed godziną 7.
1: To was może trochę zdziwić. Czarno-białe opakowania na chipsy. Od teraz w Japonii, a to wszystko przez kryzys z paliwami, bo się okazuje, że to też wpływa na opakowania chipsów, bo nie ma surowca do kolorowej farby. No więc Japonia mówi, dobra, będą czarno-białe.
0: Czarno-białymi opakowaniami chipsów to nie przejmuje się tylko ta zielona cebulka. Bo jak wiadomo, zielona cebulka zawsze jest zielona.

0: W dzień egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego wszystkie anglojęzyczne numery w RMF Max gracie głośniej, żeby słyszeć, co tam śpiewają.
1: All the time. Przed momentem.
0: W tłumaczeniu cały czas.
1: 22 minuty przed godziną 7. Ciepełko do nas idzie.
0: Tak, z każdym kolejnym dniem będzie cieplej, a lato ma być ekstremalnie gorące.
1: A wcześniej będzie w tym tygodniu jak na weselu, na którym ktoś chciał zaoszczędzić. Tylko dwa ciepłe. Dwa ciepłe. Na weselu dania, a u nas też na dni konkretnie.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: I po reklamie.

0: sprawiedliwie i nawet porówną, bo Bruno Mars dla Asi, Rose dla mnie i ja przede wszystkim dla naszych najbardziej ulubionych słuchaczy RMF Max, którzy 11 minut przed godziną 7 włączają sobie nasz poranek, by poczuć dobrą energię. Zawsze w głośniku o tej porze.
1: No i głos, który jest nie tylko naszym ulubionym głosem.
0: Asia, słuchaj! To nie jest głos! To jest głosisko! To jest głosilla! To jest głosinatorka!
1: To jest Alicja Szemplińska,
0: brawo!
1: Nasza reprezentantka w finale,
0: brawo,
1: tegorocznej Eurowizji.
0: Brawo.
1: Wczoraj na półfinale dziewczyna po prostu pozamiatała i pewnym krokiem w sobotę będzie śpiewać się w wielkim finale. A przygotowała ją do tego fizycznie i dietetycznie Ewa Chodakowska.
0: To ja jestem spokojny o ostatnią prostą w wykonaniu Alicji Szemplińskiej.

0: absolutnie wszystkie najlepsze numery poranka macie u nas w RMF Max.
1: A wszystkie najważniejsze informacje też u nas we Fleszu o 7. S61 na Podlasiu w stronę Łomży z utrudnieniami.
0: U kierowcy trzymajcie się dzieli. Więcej we wszystkich ważnych o poranku sprawach we Fleszu za 5 minut. Bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: I po reklamie.

0: Najważniejsze wiadomości w skrócie, tylko u nas w RMF Max. Minęła siódma, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje dla kierowców, bo problemy wciąż sprawia S61 w rejonie miejscowości Obrytki na Podlasiu. To jest odcinek Łomża-Szczuczyn. Po tym jak w nocy zapaliła się tam ciężarówka, trwa przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy. Trasa w stronę Łomży jest zablokowana. Amerykański prezydent ma się spotkać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Donald Trump jest właśnie w drodze do Pekinu. Jego samolot ma tam wylądować o 14 czasu polskiego. To pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku, a my do tematu jeszcze wrócimy. Ale teraz wracamy do kraju, konkretnie na polityczne podwórko. Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów. To propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
1: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
0: Przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drop. Projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja natomiast zakłada, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
2: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
0: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. Ósmoklasiści dziś powalczą z językiem obcym. To jest kolejny dzień egzaminów. Wczoraj uczniowie mierzyli się z matematyką.
3: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne.
0: A przed dzisiejszym egzaminem jest stres?
3: No, będę się relaksować angielski, no to na logikę więc.
0: Ze wszystkich uczniów trzymamy kciuki.
4: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Coco Gauff wywalczyła awans do półfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wygrała starcie z Mirrą Andrzejewą 4-6, 6-2, 6-4, a my czekamy na mecz Igi Świątek. Dziś zagra w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą. Tenisistki zagrają o 13 na korcie centralnym. Siatkarze PGE Projektu Warszawa są już na finiszu przygotowania do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Wczoraj ostro trenowali.
5: Chcemy być w jak najlepszej formie, też chcemy się pokazać z dobrej strony, chcemy sprawić niespodziankę.
0: Mówił rozgrywający projektu Michał Kozłowski. Ekipa ze stolicy do Włoch poleci jutro. W pierwszym półfinale stołeczni zmierzą się z Celsicoma Monini Perugia.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Na pogodowych mapach dziś niestety trochę więcej chmur miejscami, szczególnie na północy i na północnym zachodzie kraju. Na południu może się dziś przejaśniać, ale też będą się pojawiać jakieś szarości. Natomiast bez deszczu, bez takiego solidnego deszczu, bo pokropić może. Na termometrach maksymalnie okolice 11 z plusem, w Trójmieście 13 stopni zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, 14 to Katowice, Zielona Góra i Wrocław.
4: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: To nie przypadek, że 3 minuty po 7 informujemy, że 3 stówy do wygrania już za parę chwil o poranku. Tu

0: Najlepsze numery do śniadania. Taki Man Eater, dajmy na to 8 minut po godzinie.
1: Man Eater,
0: 8 minut po godzinie 7 w dniu, w którym ósmoklasiści zdają egzamin. Dacie radę, będzie pięknie. Języki obce nie są wam obce. Prawda?
1: Absolutnie.
0: Jak mawiał klasyk.
1: Polacy mają już wakacyjne plany. Okazuje się, że może kolejny rok zalicza wzrost. Góry trochę w dół, ale rekordowy wzrost zainteresowania załapały w tym roku jeziora.
0: Super, bo tam nad jeziora jadą ci, co już byli w górach i nad morzem. I tak mi się,
1: w sumie.
0: Tak mi się podobało w Polsce. Byli tam nawet już parę razy, że postanowili, a co będziemy gdzieś tam jadzie. Jeziora? Asia Meus, uwielbia jeziora. Irek Jakubek.

0: 54 Ultra i Talk to You. Dzisiaj w Dniu Języka Angielskiego na egzaminie ósmoklasisty. Yes. Z wyjątkową dbałością wymawiamy wszystkie anglojęzyczne nazwy i słowa.
1: Oczywiście.
0: Słychać,
1: że w tym programie i hity na maksa, i English is fun. Generalnie elegancko 300 do wygrania, tylko trzeba się pochwalić swoim ulubionym słowem po angielsku.
0: O matko, to się trudne wylosowało.
1: Hamburger. Jakie trudne, bardzo
0: no, nie jestem zaskoczona.
1: Bardzo
0: wasze
1: proste.
0: Ulubione słowo po angielsku wysyłacie SMS-owo pod numer 3001.
1: Tak
0: bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzicie do zabawy, w której 300 są do wygrania.
1: Wow! OMG!
0: Wow!
1: 18 po 7 wasze ulubione słowo po angielsku wysyłacie SMS-owo, by zagrać o 300 3001.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: 6-7, 6-7, 6-7.
1: Jesus Christ.
0: 27, 27 po 27 po 7, w dzień, kiedy ósmoklasiści piszą angielski, my pytamy o wasze ulubione słowo w English.
1: Money.
0: Money, coffee i holiday.
1: I Janek.
0: Johnny, hej, siemano rano.
2: Cześć, siema.
0: Cześć, nie, dzisiaj jesteś Johnem. Johnny, twoje ulubione słowo po angielsku?
2: Weekend.
0: Weekend moje też.
2: Weekend, my favorite, tak jest.
1: Chodź z nami do jednego car. Dzisiaj jedziemy razem w podróż, w trip do Lądka Zdroju.
0: Bo wiadomo, nie ma takiego miasta jak Londyn w Polsce, za to jest Lądek Zdrój i to jest cel naszej podróży.
1: I wszystkie miasta, z których do Lądka pojedziemy, też są w Polsce. Żeby cię przypadkiem nie zmyliło, a pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej.
0: Jak trafiasz, bronisz 300, jak się pomylisz, no to stuwa, bye bye.
1: Irek jedzie z Wenecji
0: do Lądka Zdroju,
1: tak.
0: A Asia z Rzymu.
1: Kto ma bliżej?
0: Polskiego dodajmy. Asia czy Irek? Asia czy
1: szybko,
0: Irek?
1: Szybko. Nie. I zapamiętaj to uczucie. Masz 200, bo stuwa właśnie pojechała.
0: Ojej, Asia jedzie do Lądka z Aten.
1: A Irek do tego samego Lądka Zdroju jedzie z Paryża.
0: Z Paryża też polskiego.
1: Kto ma bliżej?
2: No to Irek.
1: No dobrze! Okej, 200 obronione. Trzecia szansa do Lądka Zdroju. Irek jedzie z miejscowości Lizbona.
0: Lizbona, a Asia z Florencji. Obie miejscowości w Polsce.
1: Kto ma bliżej?
0: Do Lądka Zdroju. Asia czy Irek?
2: Strzelam Irka, bo ta Asia jakaś pechowa dla mnie.
0: Jak strzelasz Irka, to nie boli, bo cieszy się...
1: Pękło mi serduszko, ale dobrze, dobrze.
0: 200 dla ciebie. Baw się dobrze. Wiesz, co robić. Johnny.
1: The Heartbreaker.
0: Miło było cię poznać.
2: Miło było. Dobrego dnia. Dzień.

0: uzupełnienie porannej kawki. Lenium Ellie Goulding. 22 minuty i 8 razem z wami o poranku RMF Max.
1: I kolejny polski sukces, bo wiecie, że my tutaj kochamy nasze polskie sukcesy. Jesteśmy z nich dumni. Kraków znalazł się w elitarnym gronie miast, w których żyje się super, bo jest dużo zieleni.
0: I właśnie dlatego w Krakowie są takie duże korki na drogach, żebyś na przykład stojąc w tych korkach o 7:39, tak jak teraz, mieli czas się tą zielenią nacieszyć, nie?
1: Właśnie.
0: Zobacz, jak pięknie. No.
1: Co narzekacie?
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
9: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
11: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Cała wiosna.
2: I całe lato, i pewnie jeszcze cała jesień. W tym rytmie na pewno nam upłynie męskie granie orkiestra w RMF Max.
3: A jak w portfelu zima, to bierzcie od nas więcej niż 14 331 zł.
2: Ale mniej niż 14 900 zł.
3: A że Asia i Irek to wasi poranni przyjaciele, którzy robią wszystko, żeby było łatwiej wygrać wielkie pieniądze, mamy dla was, przez
2: emocji.
3: Gardło mi to nie przejdzie, Asia. Ty opowiedz.
2: Mamy dla was rundę bonusową. No. Super okazja, bo razy 163. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie w zabawie za dużo, za mało.
3: 163 razy. Każde zgłoszenie przesłane przez 10 najbliższych minut na nasz SMS-owy numer 7327 powoduje, że trochę łatwiej wygrać kwotę, która jest pomiędzy 14 331 a 14 900.
2: Trafiacie, wygrywacie, obstawiacie, dostajecie pieniądze. Tak to działa w RMF Max, dlatego teraz się zgłaszamy hasłem Max pod 7327.
3: I każde zgłoszenie mnożymy razy 163. Max 7327.

0: R jak Rihanna i R jak radość. Poranka, 5 minut przed godziną 8.
1: A o 8 jak zawsze u nas flash, a w nim szansa na krótsze kolejki w urzędach.
0: I co tam, co nowego na stacjach benzynowych nowego? Wyjaśniamy. Za 5 minut o 8, bądźcie blisko. Reklama.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
7: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Paka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: I po reklamie.
4: Gramy.
3: Nie oceniamy.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
10: Najważniejsze informacje w pigułce, tylko w RMF Max. Czas na flash. Minęła 8 na Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. Mamy dobrą informację dla kierowców, bo dziś tankowanie w kraju kosztuje Was mniej. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje max 6,28 zł. To jest spadek o 2 grosze. Olej napędowy kosztuje 6,84 zł. No i w tym przypadku to 9-groszowy spadek. Urzędowe sprawy załatwimy szybciej. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody.
11: Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć.
10: Tyle Igor Skrzypek, a my w RMF Max dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Dziś końców egzaminacyjnego stresu. Ósmoklasiści za godzinę zaczną ostatnie starcie, tym razem z językiem angielskim. Jak nastroje?
12: Raczej większego problemu z tym nie będzie.
13: No to ja na angielski czuję się bardzo przygotowany na 80%. Próbne z CKE bardzo dobrze mi poszły. Pan od angielskiego nas dobrze przygotowywał do nich.
10: Tymczasem jeszcze chwila stresu, no i wakacje. Pozostało 1,5 miesiąca, a w tym roku na urlop ponoć chętniej wybieramy Polskę. To w dużej mierze pokłosie niepewności związanej z wojną na Bliskim Wschodzie i drogich biletów lotniczych. Czy zatem, skoro mamy taki popyt, to w naszym kraju będzie drożej?
14: Większy popyt nie oznacza na razie wyższych cen. Średnia cena noclegu w hotelach 3-5 gwiazdek utrzymuje się na poziomie z ubiegłego roku.
10: To Eugeniusz Triasun z trafelist.pl. Zanim o sporcie, jeszcze opcje dla imprezowiczów w Pile w Parku na Wyspie. Już w sobotę będzie co robić. Zapraszamy Was na Lato na Maxa. Scenę rozgrzeją Zalia Grupson i Grzegorz Chyży.
4: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
10: I na otwarcie koszykówka. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves w 5. meczu półfinału konferencji zachodniej NBA 126-97. A dziś zaległe mecze piłkarskie Ekstraklasy. 18. Jarka Gdynia podejmie Górnika Zabrze. O 20:30 Raków Częstochowa powalczy z Jagiellonią Białystok.
15: Te dwa środowe mecze mogą nabrać, bardzo dużo pokazać u góry, ale też nabrać dynamiki na dole, jeżeli chodzi o ligę, więc na pewno to jest dosyć ciekawe.
10: To trener Jagi Adrian Siemieniec, a nieco wcześniej, bo o 13:00 w akcji zobaczymy Igę Świątek. Nasza tenisistka w imprezie WTA 1000 w Rzymie zagra w ćwierćfinale z Jessiką Pegulą.
4: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
10: chłodne masy powietrza chyba nie chcą nas na razie opuścić. Maksymalnie na termometrach dziś tylko 11 stopni w Trójmieście. 13 stopni zobaczymy w Krakowie, w Rzeszowie i w Warszawie. Najwięcej, bo 14 stopni z plusem będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu i w Katowicach. Jeśli chodzi o pogodę, no to ona będzie dziś bardzo zmienna. Mogą pojawić się ciemniejsze chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, ale będzie też trochę słońca, szczególnie na południu i w centrum kraju.
4: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: 3 po 8 w RMF Max.

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności tu o poranku w RMF Max, 8 minut po godzinie 8 zwłaszcza.
1: Jeżeli myśleliście, że świat już was niczym nie zaskoczy, to jesteście w błędzie. Jest w ogóle niesamowita historia. Akt wandalizmu podczas komunii w Wielkopolsce.
0: Słuchajcie, to jest najpopularniejsze w kraju przyjęcie komunijne. To się najbardziej klika w całym internecie.
1: Parking pełen samochodów, gości komunijnych, a na parkingu dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. Za pomocą kamieni porysowali 40 samochodów. 40 samochodów.
0: Ale przynajmniej chłopaki wiedzą już, na co pójdzie kasa z ich komunii, nie? Na lakiernika. Najlepiej 40, nie? Przepraszam, trzeba by 40 razy iść do komunii w takim razie. No ale na szczęście mają Wojka.

0: 4 wejściówki do parku rozrywki wygrać mogę. White 2115 wchodzi idealnie. California Love. Gramy wam takie hity, bo to hity na maksa tu w RMF Max.
1: I wejściówki też na maksa. Całe 4 do parku rozrywki, który uwielbiacie i uwielbiamy.
0: I teraz wyobraźcie sobie, że stoi przed wami taka najsmaczniejsza na świecie kanapka. Macie ją na śniadanie albo do pracy, albo jeszcze zjecie w domu, słuchając teraz RMF Max. I wyobraźcie sobie, że ta kanapka jest przed wami i włączacie Messenger, głosóweczkę nagrywacie, jak zjadacie tą kanapkę, którą sobie właśnie wyobraziliście.
1: Krótko mówiąc, jesteście dzisiaj człowiekiem, który właśnie je najpyszniejszą kanapkę świata. I to, co się tam dzieje, nagrywacie na głosóweczkę i wysyłacie do nas na Messengera RMF Max, żeby te wejściówki wziąć.
0: I to aż 4 wejściówki do parku rozrywki. Messenger w ruch, no a kanapka właśnie do zjedzenia. 19 minut po godzinie 8. Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Poznajcie Rafała. Rafała i jego smakowitą kanapkę, który tak jak cała masa słuchaczy RMF Max wziął swój telefon, nagrał głosóweczkę, a wszystko po to, by w porannym konkursie, oprócz tego zjeść kanapkę, wygrać 4 wejściówki do Energyland.
2: Najpyszniejszą kanapkę świata zjadła też Ola.
1: Ola. Z majonezem. Mam wrażenie, Mateusz Wyniamuśny.
2: Cztery pyszniutkie bilety do Energylandii dzisiaj lecą do...
1: Adama! Adam jest prawdziwym dzikiem w tej zabawie. Jak słyszeliście, ta kanapka najpewniej była z żołędzia.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Pół do 9:00.

0: Muzyczne najlepsze wsparcie dla tych, którzy już w pracy słuchają RMF Max, Pink Panthers i Zara Larsson 20 minut przed 9:00.
1: I afera w Bielsku-Białej. Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, na której miał być cmentarz. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
0: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra 2 dni. Najczęściej.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2350

0: Szukasz stylu, który nadąża za tobą? Wpadnij do Jeans World i odkryj kolekcję od Aeronautica Militare, Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans i Mustang. Klasyka, wygoda i nowoczesny design. Wszystko w jednym miejscu. A dla najmłodszych? Nowa kolekcja Aeronautica Militare, inspirowana światem lotnictwa. Bombery, bluzy i t-shirty, które pokochają dzieci i rodzice. Jeans World, Galeria Jurowiecka, poziom plus jeden. Styl, który zostaje z tobą na dłużej.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Tu jest RMF Max.
17: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
18: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
19: Hit na Maxa.
20: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: i David Guetta.
1: Nowość jest także w internetowych zakupach.
0: Tak?
1: Przycisk zwrotu, drogie panie i panowie, też. Jeden klik, klik i wszystkie formalności związane ze zwrotem będą się działy automatycznie i to już od połowy czerwca w całej Unii Europejskiej i w każdym sklepie internetowym. Zwracanie ma być tak łatwe jak kupowanie.
0: Może łatwe, ale na pewno nieprzyjemne.
1: Na pocieszenie, Pajasiu kochana, Gibbs, Kukon, Jonathan, bo w świecie muzycznych nowości jesteśmy w RMF Max.

0: dobrze poinformowany i za chwilę będzie informacyjny flash, ale jutro o poranku, ulala.
1: Jutro o poranku będziemy dla was mieli bilety na koncert Taco Hemingwaya.
0: Pogadajcie tę wiadomość dalej. Hity na maksa. Albo zachowajcie dla siebie, jeżeli nie chcecie mieć za dużo konkurencji.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
11: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
10: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
11: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii, ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
10: A papierologia?
11: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
10: Serio? To dawaj kontakt.
11: Promień Energii, 530 944 444.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Lasie 97 i 5 FM.
1: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Rekordowe zatrudnienie w policji i najniższy od lat poziom wakatów. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy. Ilu policjantów brakuje?
2: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie warszawskim, jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: O poranku jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na podlaskich drogach. Ciągle są kłopoty na ekspresowej 61. W nocy w pobliżu miejscowości Obrytki, to jest odcinek Łomża-Szczuczyn, zapaliła się ciężarówka. Trwa przeładunek towaru ze spalonej naczepy. Jezdnia w kierunku Łomży jest zablokowana. Kierujcie się na objazd na Szczuczyn, krajową 58. Teraz szybki rzut oka na to, co o poranku dzieje się dziś w szkołach, a dziś trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty. Młodzi rozpoczęli właśnie zmagania z językiem obcym. Do egzaminu w Białymstoku przystępuje 3200 ósmoklasistów, na Podlasiu 11 tysięcy. Trwa funduszowy maj. W RMF Max sprawdzamy, co w ramach akcji przygotowano na Podlasiu.
3: Warsztaty szwalnictwa i krawiectwa z Zakładem Aktywności Zawodowej Dialog w Łomży i z Zakładem Aktywności Zawodowej Argenta w Zambrowie. Swoje drzwi otworzyły też dla nas Politechnika Białostocka, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży czy Białowieski Park Narodowy.
1: Wyliczała Karolina Parkowska z Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnijmy, w ramach obchodów przygotowano ponad 50 wydarzeń w 24 miejscowościach Podlasia. Wydarzenia mają pokazać, jak mocno zmienił się region dzięki unijnym pieniądzom. A na koniec krótki sportowy akcent. Ruszyły zapisy na Onkoran. Bieg, który od 8 lat organizowany jest z myślą o pacjentach chorujących na raka. Odbędzie się on 12 września w Puszczy Knyszyńskiej. Do wyboru są 3 dystanse.
4: Standardowo 3 dystanse. 10 km, 5 km i 2,5 km.
1: Kto może wziąć w nim udział?
4: Jest to spacer dedykowany właśnie pacjentom onkologicznym i personelowi medycznemu, ale też wszystkim uczestniczącym, rodzinom z dziećmi, spacerowiczom. Puszcza Knyszyńska jest na tyle piękna, że można ją eksplorować wzdłuż i wszerz, ale my mamy swój ulubiony fragment, czyli trasę spacerową Groble i tam zostajemy przy tym samym odcinku i to są właśnie 3 dystanse dla sportowców, też przebieżka przez las i drogą na Podsupraś wracamy do Supraśla. Także mniej więcej tak to wygląda jak w tamtych ubiegłych latach.
1: Opowiadała Magda Matejczuk z Fundacji Tworzywa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Dziś zachmurzenie umiarkowane. Meteorolodzy prognozują, że słońce będzie częstym gościem na niebie, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. No i cieplej się ubieramy wychodząc na zewnątrz, bo dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży 11, maksymalnie 12 kresek. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać do 50 km na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie niskie, biometr na nie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Słuchacze RMF Max to jednak mają najfajniej na świecie.
7: Mogą wygrać dużo pieniędzy w RMF Max. Coś pomiędzy 14 331 a 14 900 zł.
6: Pomiędzy nami nic, tylko praca.
7: I
6: jutro
7: muzyka.
6: O zwykłej porze. Asia, Irek, dzięki. Pa.

0: i mam nadzieję, że tym numerem Magnetic udało was się przyciągnąć magnetycznie do RMF Max. To nowość na naszej antenie, jak zawsze Bełsa i tymi nowościami odpalamy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Tak to jest właśnie tu i teraz. Do 13 z wami Przemek Kubera. Mega fajnie, że jesteście. Serwus. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

No tak, dobre chłopaki, dobrze robią. Good Boys, Hideaway, to Daya i Albi w RMF Max Podlasie. Ważne spotkanie przed nami. Dzisiaj o godzinie 20.30 Jagiellonia Białystok gra na wyjeździe ze swoim bezpośrednim rywalem w tabeli Ekstraklasy, czyli z Rakowem Częstochowa. Czy to będzie łatwe spotkanie? Nie. Czy to jest spotkanie, które może być decydujące? Tak, tym bardziej, że no prawdopodobnie to jest to spotkanie, które wyłoni, no już na tym etapie chyba raczej wicemistrza Polski. Czy to będzie Jagiellonia Białystok na drugim miejscu w tabeli w tym momencie, czy Raków na trzecim? To się okaże. 20.30. Kto się do Częstochowy nie wybiera, to dobrze wiecie, co robić z kciukami, prawda?

0: A może by tak sobie po prostu wziąć i wygrać? Pieniądze od RMF Max. No i oczywiście pierwsze pytanie jest ile? Jaka to jest kasa? Tak dokładnie to wam nie mogę powiedzieć, bo to jest wasze zadanie, żeby trafić, ale mogę pomóc. Widełki na dzisiaj to, uwaga, 14 331 zł to jest za mało. I na pewno mniej do wygrania nie jest. Ale maksymalna kwota to jest 14 900. Gdzieś pomiędzy trzeba się zmieścić. Jak do was zadzwonimy? Oczywiście jak się zgłosicie do zabawy na rmfmax.pl, odgadniecie, jaka kwota dokładnie czeka na naszej antenie? No to kasa jest wasza. A nawet jak się nie uda poprawnie obstawić, 500 nagrody pocieszenia czeka. rmfmax.pl, tam detale. RMFmax.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało. A 14 900 to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: W Archelanie promka goni. Chłodna woda już w twojej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz aktualne prognozy synoptyków. Dziś zachmurzenie umiarkowane. Meteorolodzy prognozują, że słońce będzie częstym gościem na niebie, ale na bezchmurne niebo nie ma najmniejszych szans. No i cieplej się ubieramy wychodząc na zewnątrz, bo dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży 11, maksymalnie 12 kresek. Wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać do 50 km na godzinę z południowego zachodu. Ciśnienie niskie, biometr na nie.
8: RMF Max.
1: RMF Max Podlasie.

0: niektórzy dopiero pracę zaczęli, a niektórzy to już 3 godzinę kończą. Kongs i Galaxy w RMF Max Podlasie. Mam nadzieję, że wszyscy w pracy rozruszani, bo taki właśnie ma cel ta nutka. Jej pojawienie się przed 10. Co się o 10 pojawi? To nie jest niespodzianka. Flesz i prognoza pogody. Może wreszcie ta prognoza troszkę bardziej wiosenno-wakacyjnie nam się objawi na Podlasiu. Oby, za chwilę detale. Po 10 detale między innymi podlaskiej, białostockiej, no i europejskiej także nocy muzeów. To wszystko przed nami w sobotę. Jeżeli się wam za bardzo chodzić na zwiedzanko nie chce, to można się autobusem, ale bardzo wyjątkowym autobusem w weekend po Białymstoku i to wieczorem i w nocy przejechać. Także po 10 kolejne ważne informacje sportowe. Jest zwycięstwo. Ekipa Lowlanders Białystok gromi. Jeżeli szukacie emocji kibicowskich, pomożemy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: forget you.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj! Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy! Autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
3: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
3: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Hity pod same drzwi.
11: For free.
10: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
12: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 10:00. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Ministerstwo Zdrowia ma ogłosić plan na przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Wcześniej jednak w Warszawie pod hasłem Czas na konkrety demonstrować mają lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci. Przypomną, że centra zdrowia psychicznego działają w Polsce od 95 miesięcy, ale tylko w ramach pilotażu.
13: Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich. Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej.
12: To był Michał Dobrołowicz.
10: Słuchacie RMF Max Podlasie.
12: W RMF Max monitorujemy dla Was na bieżąco postępy nowych drogowych inwestycji. Trwa budowa trasy Łapy, Rożki, Wodźki, Wysokie Mazowieckie. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych przez województwo podlaskie o wartości około 450 milionów złotych. Inwestycja obejmuje m.in. budowę obwodnic Łap, Płońki Kościelnej, Mazur i Broku, trzech estakad na obwodnicy Łap oraz budowę i rozbudowę kluczowych odcinków trzech dróg wojewódzkich. Prace mają się zakończyć pod koniec tego roku. Tymczasem w centrum Białegostoku zaparkował Escape Truck. To ciężarówka, która odwzorowuje warunki, w jakich przebywają ofiary handlu ludźmi i ich traumatyczne doświadczenia. Dziś będziecie się mogli o tym przekonać, wchodząc do pojazdu. Poznacie też prawdziwe historie ofiar. Na miejscu będzie z mikrofonem nasz reporter, więc do tematu wrócimy. A my zupełnie zmieniamy temat. Czy macie już plany na weekend? Jeśli nie, to mamy dla Was szybką propozycję od RMF Max.
5: zapraszamy serdecznie 16 maja w sobotę o godzinie 18 do Pałacu Branickich, siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Na parterze pałacu przywita nas wystawa poświęcona Albertowi Sabinowi. To jest wybitny naukowiec, który stworzył szczepionkę przeciwko polio.
12: A zapraszała Katarzyna Szarejko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Była kultura, to jeszcze krótko sport. Dziś zaległy mecz Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok gra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Zespół z Częstochowy obecnie prowadzi nowy trener Dawid Kroczek.
14: Trener się zmienił i każdy trener przychodzi też trochę ze swoją tożsamością. Oczywiście profile piłkarzy, którzy tak tam są i tożsamość budowana w Rakowie od lat jest bardzo podobna, ale no każdy trener mimo wszystko ma trochę inne spojrzenie, czasami na profile zawodników, czasami na inne fazy gry.
12: Trener Jagi Adrian Siemieniec dodaje, że przygotowując się do meczu, drużyna analizuje wiele rzeczy.
14: Nie tylko Raków i ich zawodników, ale też kto dzisiaj jest ich trenerem i w jaki sposób grają zespoły trenera Kroczka.
12: Mecz o 20:30.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Władze na niebie mają dziś mieć chmury, ale z prognoz synoptyków wynika, że słońce nie da za wygraną i będzie się przez nie przebijać. Wartości na termometrach dziś jeszcze skromne. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 11 kresek. Pamiętajcie też, że mocny wiatr będzie o kilka stopni obniżać odczuwalną temperaturę, a ten wiatr może się rozpędzać do 50 km na godzinę, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie od rana niskie, biometr niekorzystny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Złota zasada w pracy mówi: jak się dwucyfrówka pojawia z przodu na zegarze, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Już po 10:00 to jest byle do obiadu w RMF Max, no i cały czas najlepszy możliwy program do słuchania w pracy. A zresztą przekonacie się o tym sami za muzycznymi sterami, jak zawsze z wami Przemek Kubera.

0: tabletka i dwa dni w RMF Max. Mam takie dziwne przeczucie, że jeżeli wygracie sobie w RMF Max ładne paręnaście tysięcy złotych, to wasze wakacje będą trwały troszkę dłużej niż dwa dni. No chyba, że dwa, ale na totalnej petardzie. Słuchajcie, w naszej zabawie za dużo, za mało. Mamy kasę. Jaką dokładnie? No to jest wasze zadanie, żeby zgadnąć. Aktualne widełki to, uwaga, 14 331 zł. To jest za mało, ale 14 900 zł to jest na pewno za dużo. Coś pomiędzy. Kto trafi dokładnie co do złotówki, kiedy do niego zadzwonimy? Cyk, kasa leci od razu na konto, a nawet jeżeli wam się nie uda akurat tym razem trafić co do złotówki, no to i tak 500 zł. Takiej nagrody pocieszenia jest wasze. Czekamy na wasze zgłoszenia do zabawy na rmfmax.pl, a jeżeli to mało, no to ja mnożę teraz przez kolejne, no, powiedzmy 10 minut. Każdą waszą szansę razy 159, żebyśmy na pewno zadzwonili właśnie do ciebie. RMF Max.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: miejscach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Ten dzień dopala Max. Podlasie 97,5 FM.

O każdą miłość warto walczyć. Kaigo, Kalido, oni wiedzą to doskonale. Tak, przynajmniej czytam z tej nowości w RMF Max Podlasie. Save My Love, to już za nami. A przed nami Europejska Noc Muzeów. Skoro europejska, to także białostocka. Będzie okazja, żeby w wielu muzeach się pojawić, zwiedzić te muzea za darmo, ale żeby się przedostać przez całe miasto, to nie trzeba tego robić z buta, bo 16 maja rusza specjalna linia autobusowa A. Rusza w miasto i uwaga, bilety zostają w domu, bo przejazd jest totalnie za friko. A jak mawia klasyk, darmo to jest uczciwa cena. Autobusy linii A będą śmigać co 15 minut trasą po największych atrakcjach. Taki Tour de Białystok, Motoretro, Komenda Policji, która też się w Noc Muzeów otwiera, BOK, Muzeum Historyczne, Instytut Kultury, Muzeum Wojska, Galeria Arsenał, Białostocki Teatr Lalek. No jest masa tych przystanków, więc spokojnie. Nie trzeba będzie tego wszystkiego ogarniać Trepcedesem.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
1: Hot Dance Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Władze na niebie mają dziś mieć chmury, ale z prognoz synoptyków wynika, że słońce nie da za wygraną i będzie się przez nie przebijać. Wartości na termometrach, no dziś jeszcze skromne. Spodziewamy się w Białymstoku i Łomży maksymalnie 11 kresek. Pamiętajcie też, że mocny wiatr będzie o kilka stopni obniżać odczuwalną temperaturę, a ten wiatr może się rozpędzać do 50 km na godzinę, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie od rana niskie, biometr niekorzystny.
2: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Mamy taką specjalną muzyczną szufladkę, a na niej napis klasyki i ta tutaj już zawsze w RMF Max Podlasie w tej szufladzie będzie czekała, także dla was Lekeli. I Follow Rivers w naszym ulubionym remiksie, za chwilę godzina 11:00 i mam nadzieję, że prognoza pogody nam przypasuje, oprócz pogody o pełnej, oczywiście także Flash wjedzie, ale najpierw info kibicowskie. Początek sezonu w wykonaniu ekipy Lowlanders Białystok nie wyglądał najlepiej, ale wreszcie się udało wejść na zwycięską ścieżkę. Lowlanders Białystok, czyli nasi zawodnicy futbolu amerykańskiego, pokonali Dukes Ząbki 52-7, czyli totalna deklasacja. Kolejne spotkanie przed nami 17 maja. Białostoczanie zmierzą się z Warsaw Mets na bocznym boisku Horten Areny, także można także w futbolu amerykańskim ekipie z Białegostoku pokibicować. Oni naprawdę na to zasługują. Po tym meczu bilans w lidze wygląda tak. 4 spotkania, 2 wygrane, 2 przegrane. Pół na pół, no i mam nadzieję, że w spotkaniu z warszawską ekipą, no, będzie przełamanie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 11. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. Przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą zapowiada premier Donald Tusk. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
2: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
1: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak podkreślił.
2: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Konkretnych projektów na razie brak. We Fleszu o 11 czas na skrót informacji z Białegostoku i regionu. Jeśli macie wolną chwilę, warto dziś wpaść na plac Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Jak informowaliśmy przed godziną, stanął tam escape truck. Robert Bońkowski opowie wam, co to za pojazd i co zobaczycie w jego wnętrzu.
3: To pojazd, który prezentuje, z jakimi warunkami mierzą się ofiary handlu ludźmi. Auto odwzorowuje pomieszczenia, w których poszkodowani takimi przestępstwami po prostu się mierzyli każdego dnia. Mieszkańcy miasta mogą ten pojazd i będące w nim pomieszczenia obejrzeć. Jest tylko jedno zastrzeżenie. Do auta mogą wejść tylko osoby 16+. Policja prezentowała będzie escape truck do godziny 16.
1: We Flaszu o 17 wraca funduszowy maj. Jak wiecie z RMF Max, przez cały miesiąc w całym regionie organizowane są teraz wydarzenia, które mają przypominać o tym, jak Podlasie zmieniło się przez ostatnie 22 lata, czyli od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przygotowano m.in. pikniki, warsztaty czy spływ kajakowy.
4: Ale oprócz takich eventów rekreacyjnych także zaplanowaliśmy działania edukacyjne. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje warsztaty na temat rozwoju zawodowego, a Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne.
1: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły znajdziecie na fundusze.eu.podlaskie.pl. Prezydent Łomży znów rozda nagrody za osiągnięcia artystyczne i kulturalne. Mogą je otrzymać twórcy i animatorzy kultury, instytucje oraz organizacje działające na rzecz kultury, a także utalentowana artystycznie młodzież. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja, a dostać można od 2 do nawet 15 tysięcy złotych. A na koniec jeszcze szybki skok do Wasilkowa. O 12.05 w Urzędzie Miejskim rozpocznie się uroczyste losowanie nagród w 8. edycji Loterii Pitowej Mieszkasz w gminie Wasilków Wygrywasz. Losowanie będzie transmitowane online, więc możecie je śledzić w sieci. Nagroda główna to samochód. W tegorocznej edycji zarejestrowało się prawie 5 tysięcy mieszkańców. A my już teraz w RMF Max zapraszamy Was na świeże prognozy od synoptyków. Zostańcie blisko radia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na drugą część dnia. Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca, momentami z naciskiem na chmury, ale meteorolodzy nie zapowiadają dziś opadów. Chłodno. 11 stopni to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Temperaturę odczuwalną na pewno będzie obniżać wiatr, który będzie o sobie mocniej przypominać, a powieje z południowego zachodu. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: I po 11 w RMF Max, może nie zwróciliście uwagi nawet na to, że to już jest to środa, a to oznacza, że w pracy radzimy sobie w tym tygodniu doskonale. Przemek Kubera z wami, to jest byle do obiadu. No jest to jakieś osiągnięcie, więc czas na nagrodę muzyczną na początek tej godziny. New Religion to Faithless. Można zrobić głośniej.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Sean Summit, Chainsmokers i All The Time w RMF Max. Cały czas nic innego tutaj w RMF Max nie robimy, tylko myślimy, jak sprawić, że już odrobinkę wcześniej poczujecie wakacyjny klimat. Jak wakacje, to oczywiście nasza radiowa trasa koncertowa Lato na Maxa. Kolejny przystanek przed nami w Pile. Może trochę odległej, ale dlaczego by nie wskoczyć na weekend do Piły na koncert na scenie Zalia, Posti, ale także DJ set naszej doskonałej Oli Bieniarz. To wszystko 16 maja na wyspie w Pile. A przed nami jeszcze tego lata takie przystanki jak Malbork, Wadowice, Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec, Krasnystaw, no i masa gwiazd, łącznie ze Skolibem, łącznie z Edytą Górniak, łącznie z Królami. Oczywiście wiecie, ilu ich jest. Czy z Zalią, czy z Oskarem Cymsem. Sprawdzajcie szczegóły na rmfmax.pl. No i oczywiście wszystkie najnowsze informacje na temat trasy Lato na Maxa znajdziecie na naszym Instagramie. Max.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

wyobrażam sobie, że to jest numer dla odważnych. Dobry podkład, pod spacer do gabinetu szefa z informacją, że albo podwyżka, albo odchodzę. Tak na odwagę, Yearbox, Graceland w RMF Max Podlasie. Sporo odwagi wymaga wybranie się do Suwałk na odlotowe Suwałki Airshow. Słuchajcie, to wszystko już za dokładnie 45 dni. Dokładnie 27 czerwca odlotowe Suwałki Airshow przed nami. No i powoli zaczynają się ogłaszać kolejne gwiazdy, m.in. Artur Kielak, czyli totalny mistrz latania akrobacyjnego, Flying Dragons Team. Mustang P51 też się na miejscu pojawi. Jedyne latające w Europie Lim 5 MiG-17. No słuchajcie, masa takich lotniczych atrakcji. Odlotowe Suwałki Airshow 27 czerwca. Kto planów na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego nie ma? No to słuchajcie, mam nadzieję, że się tam pojawicie, a pogoda będzie sprzyjała.

0: Jak co roku, najnowszy singiel Męskiej Grali Orkiestra, nareszcie w RMF Max. Nareszcie mogę wam po raz kolejny przypomnieć o tym, że jest kasa do wygrania. Paręnaście ładnych tysięcy złotych, na pewno nie mniej niż 14 331 złotych. Tyle jest do zgarnięcia. Waszym zadaniem jest zmieścić się w widełki, trafić co do złotówki. Jaka kasa tutaj u nas w RMF Max leży i czeka? Jak trafisz, to kasa jest twoja. No na pewno coś powyżej 14 331 złotych. Szczegóły znajdziesz na rmfmax.pl, no i mam nadzieję, że za chwilę wleci tam zgłoszenie od ciebie, no żebyśmy wiedzieli, do kogo zadzwonić. RMF Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
9: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na drugą część dnia. Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca, momentami z naciskiem na chmury, ale meteorolodzy nie zapowiadają dziś opadów. Chłodno. 11 stopni to temperaturowy maks, na jaki możemy dziś liczyć w Białymstoku i Łomży. Temperaturę odczuwalną na pewno będzie obniżać wiatr, który będzie o sobie mocniej przypominać, a powieje z południowego zachodu. Ciśnienie jest niskie, biometr niekorzystny.
13: RMF Max.
14: RMF Max Podlasie. I'm friends with

0: Chwilę przed godziną 12, przed fleszem, przed prognozą pogody w RMF Max Podlasie. Iben i Hertz. No ewidentnie Polaków bolą najnowsze dane z Krajowego Rejestru Długów. Mam przed sobą mapę, która pokazuje, jak bardzo Polska jest zadłużona wobec operatorów telekomunikacyjnych. To fajnie jest sobie wziąć nowy telefon na raty, fajnie jest mieć abonament, a w nim wszystko bez limitu, tylko potem wypadałoby jeszcze to płacić. I są takie rejony w Polsce, jak na przykład Śląsk czy województwo mazowieckie, gdzie łącznie mieszkańcy mają do spłacenia grube miliony, na przykład na Śląsku 80 baniek mieszkańcy wiszą telkomom. A takie Podlasie, proszę bardzo, najniższy wynik w skali całego kraju, tylko 10, no nieco ponad 10 milionów złotych łącznie wisimy telekomunikacją wszystkim firmom, więc naprawdę źle nie jest, a wszystkie statystyki i wszystkie mapy, na których Podlasie świeci się na zielono, to akurat miód na moje serduszko.
1: To jest nowość RMF Max. A ja lubię cię jak lato.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
4: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
3: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
4: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
3: A papierologia?
4: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
3: Serio? To dawaj kontakt.
4: Promień Energii. 530 944 444.
5: Tak już jest. Niskie ceny są.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Kolejny rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Tym razem celem był obwód dniepropetrowski. Zginęło 8 osób, 12 zostało rannych.
3: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców.
2: Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium.
3: Celem roju dronów był kraj krasnodarski, między innymi kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bez załogowcami sparaliżował na kilka godzin operację na kilku rosyjskich lotniskach, między innymi w Moskwie, w Wołgogradzie czy w Samarze.
2: To był Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: Z RMF Max najszybciej dowiecie się, jakie prognozy na popołudnie mają dla nas synoptycy. Zimni ogrodnicy przynieśli ze sobą ochłodzenie. Dziś w Białymstoku maksymalnie 12. Ale jeśli chodzi o noc, nie ma powodów do obaw. Przymrozków specy z IMGW nie zapowiadają. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. To wydarzenie łączy sport, profilaktykę i naturę, podkreśla Magda Matejczuk z Fundacji Tworzywa. We wrześniu czeka nas Onkoran, czyli bieg po Puszczy Knyszyńskiej, organizowany m.in. z myślą o pacjentach onkologicznych i ich rodzinach.
4: Onkoran to wydarzenie, które łączy sport, profilaktykę i naturę. I chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, że to nie jest takie wydarzenie stricte sportowe, tylko właśnie takie, które jest zaproszeniem do aktywności fizycznej na co dzień. Bo jak wiemy, ruch sprzyja dobrostanowi, zdrowiu psychicznemu, fizycznemu.
2: Do wyboru będą 3 dystanse na 10, 5 lub 2,5 kilometra. Miejsce biegu nie jest przypadkowe.
4: Nieprzypadkowo spotykamy się w Supraślu już po raz 8 w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej, dlatego że mamy takie przeświadczenie, że profilaktyka zaczyna się od uważności na własne ciało, emocje, uczucia.
2: Mówiła Magda Matejczuk z Fundacji Tworzywa. Jesteśmy też na bieżąco z tym, co dzieje się w piłkarskiej ekstraklasie. Jagiellonia gra dziś na wyjeździe zaległy mecz z Rakowem Częstochowa. Oba zespoły mają tyle samo punktów w tabeli. Żółto-czerwoni są obecnie wiceliderami ligi. Raków jest trzeci. We Fleszu w południe pytamy, jakiego meczu spodziewa się trener Adrian Siemieniec.
5: Jakiego meczu się spodziewamy? No, spodziewamy się meczu, w którym dwa zespoły będą chciały wygrać, a potem myślę, że spodziewamy się meczu, w zależności od tego, jak ułoży się scenariusz spotkania, w którym dwa zespoły będą się zastanawiać, jaki wynik jest dla nich dobry, więc perspektywa wyjścia na boisko zarówno nas, jak i Rakowa będzie wygrać spotkanie, bo kto wygra w tym spotkaniu, naprawdę ustawia się w znakomitej pozycji na końcówkę, na te dwa ostatnie mecze.
2: Mecz o 20:30. A na koniec jeszcze krótko o paradzie studentów, która w piątek przejdzie ulicami Białego Stoku. Ale więcej na ten temat powiemy już we Flaszu o 13:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, no i niestety będzie to chłodne popołudnie. Z prognoz IMGW wynika, że na termometrach w Białymstoku i Łomży zobaczymy dziś maksymalnie 11 kresek. Odczuwalnie na pewno będzie poniżej 10, a to przez mocny wiatr, który będzie o sobie przypominać. Ten wiatr może się rozpędzać do 50 km na godzinę z południowego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma być niskie, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Czas na może jeszcze nie rozbijanie, ale takie delikatne poszukanie w szafie, odkurzenie czerwonego dywanu. Po co? No po to oczywiście, żeby go rozwinąć. Do wyjścia z pracy już po 12:00 w RMF Max, to cały czas byle do obiadu i najlepszy program. No oczywiście do słuchania w pracy, ale także do wychodzenia z pracy. Dlaczego nie? Przemek Kubera cały czas z wami na pracowym muzycznym posterunku. Można zrobić troszkę głośniej, na moją odpowiedzialność.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

oczywiście w pracy sięgamy po każdy możliwy sposób, także ten muzyczny, żeby czas mijał troszkę szybciej, sprawniej i przyjemniej. Akurat robotę w tym temacie bardzo dobrze robią nowości Loco Loco za nami, ale czasami także warto sięgnąć do takiej muzycznej perełki sprzed, powiedzmy, paru lat. No nikomu wieku nie będę wypominał, no ale już parę ładnych lat ta nuta nami buja. Dlaczego by nie miała bujnąć znowu Ashanti, Fat Joe i What?

0: No to bardzo proszę objąć sprawy w swoje ręce, tak jak Jota Tadliwka i PZ obejmują noce w RMF Max. Wygrajcie sobie paręnaście ładnych tysięcy złotych. Na pewno więcej niż 14 331 złotych do wygrania czeka w naszej zabawie. Za dużo, za mało. Sprawdźcie koniecznie szczegóły na www.rmfmax.pl. Tam info o tym, jak się do tej kasy od RMF Max dobrać. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł to za mało. A 14 900 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
13: I to razem
14: przyjemnie spędzić czas.
13: Ale pachnie!
12: Spróbować czekolady.
14: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
13: O, wow!
12: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
15: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
16: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
17: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: I po reklamie.
22: Wygłos.

0: ale ty mnie kręcisz. Tak byśmy po polsku nazwali tę nutę. Boy, you turn me w RMF Max Podlasie. Felix Jen, Kaskada, Zadabi. Takie muzyczne połączenie. Mam nadzieję, że macie w sobie imprezowe moce. Jutro w białostockim Nie Teatrze Rewia Burleski od ekipy Pin Up Candy. Kto nigdy na burlesce nie był, słuchajcie, no, to jest takie połączenie trochę tańca, trochę sztuki scenicznej, trochę performance'u, no i oczywiście muzy. To jutro po 20 w Nie Teatrze. Kolejna opcja na piątkowy wieczór to Infinity Białystok i piątkowy wieczór z DJ-em Red Sunem. Solidne szulanko nóżką po parkiecie, to chyba nie muszę przypominać, że przed nami także na kampusie Politechniki Białostockiej Juvenalia Białystok w piątek, między innymi Zenek Martyniuk, bracia Figo Fagot, ale także Wysłowic, także Skolim na scenie rapowej Sentino, Jan Rapowanie, także w sobotę nie jest gorszy skład na scenie. Czy będzie grubo? Nie wiem, ale się domyślam.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Ludzie są oburzeni, bo zakonnicy sprzedali działkę, na której miał być cmentarz. I tam teraz deweloper chce budować hotel.
3: No nie dziwię się, że ludzie protestują i są wkurzeni, bo miał być ten wieczny odpoczynek, a w hotelu to góra dwa dni.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: 599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Białymstoku i Łomży zobaczymy dziś maksymalnie 11 kresek. Odczuwalnie na pewno będzie poniżej 10, a to przez mocny wiatr, który będzie o sobie przypominać. Ten wiatr może się rozpędzać do 50 km na godzinę z południowego zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie po południu ma być niskie, a biometr niekorzystny.
1: RMF Max. RMF Max Podlasie.

Oj, i tego coming home, szybkiego powrotu do domu, po pracy, to ja wam życzę. Pewnie już bliżej niż dalej, prawda? Purple Disco Machine, Hypnotized. To za nami, to jest RMF Max w Podlasie. Ważna informacja prosto z podlaskiej kroniki kryminalnej. To jest taka kronika kryminalno-matrymonialna w tym momencie. Zaczął się sezon ślubno-weselny, a na tych weselach się dzieje. Jak to na Podlasiu bywało, tak bywa i teraz. Funkcjonariusze z Suwałk tym razem zatrzymali pannę młodą, która w trakcie, uwaga, własnego przyjęcia weselnego dosyć poważnie zaatakowała własną matkę i w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi. To jest najlepszy dowód na to, że jak się na Podlasiu kiedyś na weselach człowiek bawił naprawdę grubo, no to do dzisiaj grubo bawić się może. A tak całkiem serio, kochajmy się i się nie kłóćmy, szczególnie na własnym weselu. I tym apelem kończę na dzisiaj, ale zapraszam was jutro na kolejny Bele do obiadu. Wracam po 9:00. Przemek Kubera, do usłyszonka. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
8: Sprawdź to sam, czy Kida odkusi ceną każdy dział.
9: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Podlasie 97 i 5 FM.
16: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 13. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Do końca maja zostanie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. A to oznacza utrzymanie 8% stawki VAT na paliwa i obniżonej akcyzy. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr.
17: W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
16: Tyle Igor Skrzypek. A teraz informacje z regionu w pigułce. Wiceszef MON Cezary Tomczyk odwiedził Podlasie wraz z amerykańską delegacją dyplomatów. Kto odwiedził nasz region i czemu miała służyć ta wizyta? To pytanie do naszego reportera.
18: Nasz region odwiedził Tomasz Dinanno, czyli podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ambasador Tom Rose. Wizyta, jak podkreślał minister, była związana z rekonesansem terenów, na których ma powstać Tarcza Wschód.
19: Tarcza Wschód to największy w Europie system antydronowy, który budujemy, również ze stroną amerykańską, który na ścianie wschodniej, na granicy z Rosją, z Białorusią i Ukrainą, posadowi około 700 różnych nowych radarów i efektorów, armat, karabinów.
18: Mówił Cezary Tomczyk. Dodajmy, że koszt Tarczy Wschód na lata 2024-2028 to 10 miliardów złotych.
16: Informował Robert Bońkowski. Przed nami duża studencka impreza. W piątek, jak wiecie z naszych fleszy, startują białostockie juwenalia.
12: Przed samymi juwenaliami czeka jeszcze nas parada studentów. Parada studentów, która wprowadza nas w ten nastrój juwenaliowy. W tym roku zaczyna się o godzinie 15:45 z Placu Zrzeszenia Studentów. Jest to kolejne miejsce, które odwiedzamy na naszej mapie parad. Zaczynamy z innego miejsca, żeby osoby, które też nam przyjdą, mogły poznawać ten Białystok, poznawać miejsca, z których idziemy, przez które kroczymy już na te główne koncerty.
16: Mówiła szefowa sztabu juwenaliów Karolina Baluta, a muzycznymi gwiazdami święta będą m.in. Meslowicz, Baim, Skolim czy Bledka. W RMF Max mamy też szybką propozycję dla tych, którzy chcą się nauczyć gry w golfa. Właśnie wystartowały zapisy na ostatnie bezpłatne zajęcia z instruktorem w Golf Park Białystok. Na profilu facebookowym Fundacji Proactive Poland znajdziecie szczegóły. A na koniec jeszcze krótko, nowa twarz w ekipie SBR Doilit Białystok. Irański tenisista stołowy dołączył do drużyny. To Amireza Abbasi, który 1 czerwca skończy 26 lat. Przed grą w Polsce reprezentował austriackie kluby, gdzie w sezonie 2021-22 zajął drugie miejsce w lidze z bilansem 19 zwycięstw.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Po południu spodziewamy się na niebie przeplatanki chmur i słońca. Natomiast wieczorem meteorolodzy prognozują już prawie bezchmurne niebo. Chłodno. Na termometrach w Białymstoku dziś nie więcej niż 11-12 kresek. Ale dobra wiadomość jest taka, że jutro na skali zobaczymy już prawie 20. Wiatr w drugiej części dnia będzie o sobie mocno przypominać. Powieje z południowego zachodu. Popołudniowa kawa może się przydać, bo ciśnienie jest niskie. Do tego biometr niekorzystny.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
20: Środek dnia, środek tygodnia i RMF Max jako środek na dotarcie do fajrantu.
21: Hity na maksa.
22: Złoty środek, bo my będziemy mieli dla was polskie złote do rozdania. Kilkanaście tysięcy złotych w kieszeni możecie dzisiaj mieć dzięki nam. Anka i Fiołas, hello!
20: Zostajemy do 17. Jedno oko na robotę, jedno oko na Igę Świątek, bo ona z Jessiką Pegulą toczy bój w ćwierćfinale WTA 1000 w Rzymie. No i kibicujemy również i wam. Mamy masę hitów, Sombr i jego Back to Friends. Na dzień dobry.

0: dobry o każdej porze. Z nowością Wiktor Waligura w RMF Max i jego cztery pory roku. Choć w Polsce mamy ich więcej, no bo przedzimie, przedwiośnie, złota polska jesień, można by wymieniać.
1: Każda pora roku razem z RMF Max może być złota. Umówmy się, ponad 14 tysięcy polskich złotych dzisiaj chcemy wam wsadzić do kieszeni. Tylko najpierw trzeba się zgłosić, że ja bym chciał.
0: Nieważne na co, my nie wnikamy, ale wystarczy dobrze obstawić, wytypować kwotę, jaką mamy na koncie. Widełki już są bardzo wąskie i to dzisiaj ta kasa, kilkanaście tysięcy, może trafić do ciebie.
1: Zaglądajcie na rmfmax.pl po szczegóły.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
1: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: I po reklamie.

0: zabrali nas aż za ocean. Dive into the ocean, Alok, Ziba i Portugal The Man. Ale nie trzeba tam uciekać w poszukiwaniu wrażeń. To za daleko. Bliżej piękne miejsce mamy w zasięgu pociągu, choćby taki Wiedeń.
1: Erste Wiedeński to połączenie idealne na city break. Możecie wsiąść do tego pociągu i udać się do stolicy Austrii. Mnóstwo wspaniałości na miejscu, ale też po drodze, bo to pociąg, na który możecie wygrać bilety u nas i którym pojadą także gwiazdy i influencerzy. A w tym Nita.
0: Nita, z którą być może wspólnie podzielicie plan poznawania Wiednia.
2: Nigdy właśnie nie byłam w Wiedniu, więc naprawdę mega się cieszę. Chciałabym odwiedzić przede wszystkim właśnie Operę Wiedeńską. Chciałabym zobaczyć Belweder i spróbować sznycla.
1: To jest przepyszny plan, ale przy okazji pamiętajcie, że w trakcie podróży też nie zabraknie atrakcji, w tym koncertu.
2: Kochani, musicie być w Erste Wiedeńskim, ponieważ czeka nas ekstra zabawa, wspaniałe jedzenie, super atmosfera i dużo tańca.
0: Wszystko podczas koncertu właśnie Nity.
1: Wystarczy, że wskoczycie na rmfmax.pl i napiszecie nam jedną rzecz, którą koniecznie chcecie zrobić w Wiedniu. Potem wybieracie połączenie, ile biletów chcecie wygrać, no i przyjemnej podróży.
0: Szczegóły łapcie na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: tak sobie przyjemnie płynie ta środa z mleczkiem, wiadomo. Chociaż czarna też dobrze pobudza. Milky, Just the Way You Are za nami w RMF Max. A propos białego mleczka, to biały puch spadł w Tatrach. Zaskoczeni mogą być niektórzy w wyższych partiach gór, jednak tej nocy znowu dosypało. Warunki są bardzo trudne.
1: No to my podłapujemy temat. Snow i Daddy Yankee za moment w RMF Max z hitem Con Calma, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. satkarting.pl.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: I po reklamie.
5: Po południu spodziewamy się na niebie przeplatanki chmur i słońca. Natomiast wieczorem meteorolodzy prognozują już prawie bezchmurne niebo. Chłodno. Na termometrach w Białymstoku dziś nie więcej niż 11-12 kresek. Ale dobra wiadomość jest taka, że jutro na skali zobaczymy już prawie 20. Wiatr w drugiej części dnia będzie o sobie mocno przypominać. Powieje z południowego zachodu. Popołudniowa kawa może się przydać, bo ciśnienie jest niskie. Do tego biometr niekorzystny.

0: Wbrew tytułowi tego kawałka, Keira potrafi osłodzić popołudnie. Sour w RMF Max.
1: Słodziutkie to są, słuchajcie, uwaga, teraz historie z nadmorskiego oka. Przed chwilą mówiliśmy, że śnieg spadł w Tatrach. Tymczasem jest przyrodnicza sensacja. Nadmorskim okiem bobry przetrwały i doczekały się młodego.
0: Wow. Bóbr! I tutaj nieme K.
1: Pewnie nazwą go Jeremy.
0: Albo Tamon zamiast Tymon, no bo Tamy.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie! Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś! Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy! Arhelan!
1: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Jest szansa, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
5: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
4: To była Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. We Fleszu o 14 czas na skrót informacji z regionu. Prawie 2 miliony złotych dostało Podlasie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawdzamy, na co pójdą te pieniądze.
6: Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. I chciałem Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc za Państwa pośrednictwem zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie.
4: A zachęcał marszałek województwa Łukasz Prokorym. Białystok dostał ponad 1 000 000 złotych. Na co zostaną wydane te pieniądze? Dowiecie się w popołudniowych fleszach RMF Max. Jeszcze przez 2 godziny na placu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku możecie zajrzeć do wnętrza Escape Tracka. Od razu ostrzegamy, to propozycja tylko dla osób 16+. Escape Track to mobilna forma edukacji łącząca elementy gry typu Escape Room z ważnym przesłaniem społecznym. Pomieszczenia, które znajdują się w środku, odwzorowują warunki, w jakich przebywają ofiary handlu ludźmi. Nauczymy młodych, jak produkować zdrową żywność, zapewnia Politechnika Białostocka, która jest w tym roku partnerem ogólnopolskiego turnieju Price Charger. Do konkursu mogą zgłaszać się osoby w wieku od 16 do 30 lat. W ramach 3 etapów turnieju będziecie rozwiązywać testy i zadania techniczne. Materiały dostaniecie od organizatorów. Tematem przewodnim tej edycji jest zdrowa żywność. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 listopada. Finał 27 listopada na Politechnice Białostockiej. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Po południu w RMF Max jeszcze krótko piłkarska ekstraklasa. O 20.30 Jagiellonia zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca ze względu na sezon przejściowy to awans do eliminacji europejskich pucharów będzie sukcesem klubu.
7: No musimy zrobić wszystko, żeby dojechać szczęśliwie do mety i z mojej perspektywy awans do eliminacji europejskich pucharów to będzie ogromny sukces tego klubu, tej drużyny.
4: Podkreśla Siemieniec.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: 11, maksymalnie 12 stopni. To temperatura prognozowana na środowe popołudnie dla Białegostoku. Niewiele. W dodatku jeszcze mocny wiatr będzie nam potęgować odczucie zimna. Ale od jutra wartości na termometrach będą już dużo wyższe. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów deszczu. Wieczór natomiast mamy spędzić już w towarzystwie prawie bezchmurnego nieba. Ciśnienie w drugiej części dnia ma się utrzymać na stosunkowo niskim poziomie. Biometr ma być niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Dobrze być z wami. Minęła 14.
11: Ale wam z nami też będzie dobrze. Gordo, Rainer Zonneveld i Loco Loco już za moment, czy Tymek i Sofia Loren, a na start BTS i delikatne Swim.
10: Anka i Fiałas, siemano. Max. Róbcie głośniej, bo przy nich można odpłynąć. Swim.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: potrafią rozruszać. Apatę to Rose i Bruno Mars, ale jeśli jednak macie apatyczne popołudnie, mamy coś na rozbudzenie wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że dziś wracacie po pracy do domu i mówicie jej: masz tu, na tego fryzjera, co zawsze był za drogi.
1: Albo wy, dziewczyny, możecie wejść do domu i powiedzieć: kochanie, umówiłam ci już wizytę dla niej, twojej ukochanej fury, na detailingu.
0: Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia z naszego konta. Ile dokładnie, to już wasze zadanie. Ale teraz najważniejsza sprawa. Załatwiliśmy bonus.
1: 167 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie. Jeżeli teraz wejdziecie do naszej zabawy, zdążycie przed 14:50 wysłać chociaż jedną wiadomość na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. My pomnożymy ją 167 razy.
0: I to wszystko, co sobie wyobraziliście, może się ziścić dzisiejszego popołudnia. Każdy SMS razy 167. 7327 SMS o treści MAX. RMF MAX.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Archelanie, promka goni. Chłodna woda już w twojej dłoni. Łap butelkę dla ochłody. Lepszej nie ma dziś przygody. Szybkie zakupy, łyk orzeźwienia. Więcej frajdy, mniej pragnienia. Tylko teraz woda rodowita, 1,5 litra, cały asortyment, złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltaryn!
9: Kto?
10: Woltaryn! Woltaryn!
11: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
14: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
16: Ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
20: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Najwięcej nowości zawsze w RMF Max. Kygo, Kiality, Griffin za nami w środowe popołudnie. A co ja czytam? Gosia Rozenek jest zachwycona zarobkami syna. Jako półroczne dziecko podobno odłożył już na studia.
1: To dobrze, że już był w stanie chwycić.
0: Jeśli wy też tak jak my obijaliście się w przedszkolu,
1: matko jedyna, no,
0: to pamiętajcie, że odrobić można to w RMF Max, choćby tego popołudnia.
1: W chwilunie dosłownie do wygrania jest ponad 14 331 zł. I teraz też macie już tylko chwilunie, żeby wejść do naszej zabawy.
0: Na pewno teraz już nie wolno się obijać jak w przedszkolu, tylko trzeba wziąć telefon w dłoń. Hasło Max. To hasło ślecie na 7327 za 3,69, a my każdego SMS-a do za 10 trzecia mnożymy 167 razy.
1: Korzystajcie, póki te SMS-y też pracują. 7327 SMS o treści MAX.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Mm-hmm.

0: 9 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: I po reklamie.
20: 11, maksymalnie 12 stopni. To temperatura prognozowana na środowe popołudnie dla Białegostoku. Niewiele. W dodatku jeszcze mocny wiatr będzie nam potęgować odczucie zimna. Ale od jutra wartości na termometrach będą już dużo wyższe. Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i bez opadów deszczu. Wieczór natomiast mamy spędzić już w towarzystwie prawie bezchmurnego nieba. Ciśnienie w drugiej części dnia ma się utrzymać na stosunkowo niskim poziomie. Biometr ma być niekorzystny.
21: Hity na maksa!
22: RMF Max Podlasie.

0: żyjemy z tych najświeższych hitów. Alan Walker i jego Dancing in Love. Tymczasem cały kraj żyje od kilku dni tym, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. No. Jakaś magia w ogóle, ale najbardziej podoba mi się, że ktoś przeanalizował to, że gdzie się Zbyszek nie pojawi,
1: tak,
0: tam zmienia się władza. No bo w Polsce się zmieniła. Pojechał na Węgry, się zmieniła. Teraz jest w Stanach, a sondaże Donalda Trumpa też szorują pod nie.
1: Zaraz są wybory połówkowe, więc zaraz się okaże, jak długo on tam zabawi.
0: No pytanie, gdzie go wysłać dalej, jeżeli jest taki efekt Zbyszka.
1: Jeżeli do Rosji, to też pięknie.
0: Dziś pojawił się w oknie. Dziś pojawił się w oknie na Starym Rynku w Poznaniu i nawet był koziołkiem. Zajrzyjcie na nasz Instagram.
1: Instagram RMF Max, to tam sprawdzicie, z czym Zbigniew Ziobro po przylocie do Stanów jeszcze musiał się zdarzyć.
0: A tabletka. Daleko

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Za kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie. Na zegarach 15. Słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. To aż 54% badanych. Jednak najbardziej niezadowoleni są najmłodsi wyborcy.
3: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót, wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie.
2: A dane przeanalizował Michał Radkowski. I jeszcze jedna informacja z kraju. W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: Po południu jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się na ulicach Białegostoku. To ten moment, kiedy tradycyjnie dłużej postoimy na Branickiego, Pałacowej i Mickiewicza. Coraz ciaśniej na Piłsudskiego, Częstochowskiej i Rocha. To warto wiedzieć z RMF Max. W centrum Białegostoku można spotkać lisa. Zwierzę widywane jest w pobliżu koszy na śmieci. Skąd się tam wzięło i czy mamy się czego bać? Sprawą zajął się nasz reporter.
5: Okazuje się, że to lisia mama, która ma swoje młode, a norę założyła w pobliżu kurii archidiecezji białostockiej. Miejskie służby wiedzą o tym, że zwierzę spaceruje po mieście i kontroluje tę sytuację, ale ze względu, że lisica ma młode, służby na razie nie chcą zwierzęcia usuwać z rejonów centrum. Ustaliłem też, że zwierzę nie jest chore na wściekliznę. Specjaliści weterynarii potwierdzili mi, że lisy przyjęły przynętę ze szczepionką przeciwko wściekliźnie, więc nie są zakażone tą chorobą. Niemniej jednak, jeśli spotkamy czworonoga na swojej drodze, nie zbliżajmy się do niego i nie dotykajmy go oraz nie dokarmiajmy.
2: Informował Robert Bońkowski. Organizatorzy mówią, że to festiwal, który w sercu Podlasia łączy pokolenia. W piątek startują białostockie juwenalia. Na scenie wystąpią m.in. Myslowic, Bajm, Skolim czy Bledka. Organizatorzy informują, że na teren wydarzenia będą dwa wejścia.
6: Od ulicy Wiejskiej i od ulicy Zwierzynieckiej, także jeżeli osoby, które będą organizować sobie transport, niech mają to na uwadze, że właśnie tam będą dwa wejścia. Co do właśnie samego wejścia i tego, co można, czego nie można wnosić na plac, to tutaj odsyłamy do naszych social mediów, żeby nie było niespodzianek.
2: O co apeluje Mateusz Adaszczyk ze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. A w sobotę Noc Muzeów. W RMF Max szybki rzut oka na to, co przygotowała Łomża. Jest w czym wybierać. To m.in. warsztaty tworzenia ekologicznych medał, które przygotowało Stowarzyszenie Czas Rozwoju. Przedstawienie kopciuszek w Bibliotece Pedagogicznej czy interaktywne mikrowarsztaty aktorskie w Teatrze Lalki i Aktora. A teraz Krzysiek Chwaliński, sport.
7: Iga Świątek pewnie awansowała do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Kilkadziesiąt minut temu rozgromiła Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. Polka swoją kolejną rywalkę pozna wieczorem. Dziś zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. O 18:00 Górnik Zabrze zmierzy się z Arką Gdynia, a o 20:30 Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok.
8: Ta środa jest dniem takim kluczowym, bo są dwa mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
7: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Polscy szczypiorniści rozpoczną decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Zdecyduje o tym wynik dwumeczu z Austrią. Pierwszy pojedynek o 18:00 na wyjeździe.
2: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. A na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 11 kresek. Zimni ogrodnicy póki co są dla nas łaskawi. W nocy nie spodziewamy się przymrozków. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 5 oczek na plusie. A co jutro? Jutro dużo cieplej niż dziś, bo nawet do 18 kresek. Czwartek ma być przyjemny. Spodziewamy się przeplatanki chmur i słońca.
9: Sponsorem programu i Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
10: Minęła 15. No liczę, że radzicie sobie dzisiaj z pracą jak Iga Świątek z Jessiką Pegulą w Rzymie. A jeśli nie, no to będziemy pomagać.
11: Damiano Dawid na start, a w tej godzinie jeszcze rozdajemy wam kasę. Ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Anka i Fiołas. Dzień dobry.

0: Wyobraźcie sobie, jak ten kawałek będzie rezonował na stadionach podczas koncertów Dawida. Sezon za nami, ale sezon na rezonanse magnetyczne w pełni. Okazuje się, że ostatnio często Polacy na rezonans biorą kredyt.
1: Matko jedyna, gdzie my żyjemy? Kto z nas chociaż raz nie pomyślał, że przydałby mu się taki ogólny przegląd tego i owego i najlepiej prywatnie, żeby było raz, a dobrze.
0: I szybko.
1: No to na to być może zaraz będziemy rozdawać pieniądze.
0: Zaraz finał zabawy za dużo, za mało. Zobaczymy, czy uda się komuś zgarnąć kasę z naszego konta.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Rozkręć swój dobry vibe.
17: Klasa.
16: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: serca. Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie wiem, czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
2: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
3: Halo,
1: cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
2: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj.
3: Dzień dobry, Nikola.
1: No, ale widzę, że u ciebie...
2: W kuchni prawdopodobnie.
1: Środa pełną gębą.
3: Tak, troszeczkę.
2: Powiedz, co to za sytuacja?
3: Nie, na chwilę obecną to leżę, jem chipsy, jeszcze chwilę się relaksuję, bo za niedługo idę po syna do żłobka.
2: No proszę, słuchaj. Ale poczekaj. W tej pozycji jeszcze nigdy w życiu nie zarobiłaś ponad 14 tysięcy złotych, a to się zaraz może wydarzyć. Powiedz.
3: Może się wydarzyć, będę zadowolona, jeżeli tak będzie.
2: Leż, nie ruszaj się i rusz tylko wyobraźnię ewentualnie, moja droga.
1: Bo teraz,
3: dobra.
1: Nikola, ty musisz wytypować, obstawić, ile kasy jest na naszym koncie. Są widełki.
3: Mhm.
1: Na pewno 14 331 zł to za mało. A 14 900 zł to za dużo.
3: Dobra, mogłabym jeszcze raz, żebyście powtórzyli.
1: Oczywiście. Pomiędzy 14 331 a 14 900. Mhm. Gdzieś jest właściwa odpowiedź?
3: 14 503 zł.
1: 14 503 zł.
2: No i proszę bardzo.
3: Tak.
2: I to jest jakiś strzał i teraz my sprawdzamy i weryfikujemy.
4: Za dużo.
2: Ajajajajaj.
3: Kurczę.
1: Pół tysiaczka na płacieszkę dla ciebie.
3: Pięknie, dziękuję.
2: 500 w tej paczce nie znajdziesz. Dobrze, że jesteś w paczce z RMF Max po prostu i dlatego się je wygrywa.
1: Ale dzięki tobie jesteśmy bliżej właściwej odpowiedzi. Będziesz grała o tę kasę?
3: Jeszcze tak, jeszcze będzie pewnie.
0: Sponsorem programu Za Dużo Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To możesz być jutro ty. Jutro ty możesz typować i możesz zgarnąć te pieniądze dla siebie.
1: Każdy typ, każda typiara mają szansę na pieniądze w RMF Max. Łapcie szczegóły na naszej stronie, a to są...

0: czy to przez pogodę, ale czuję w kościach, że dziś będzie dobrze. Finał naszej zabawy i duża kasa do wzięcia.
1: Ponad 14 331 zł. A teraz najważniejsze to...
2: Halo,
0: cześć, tu radio dzwoni, radio RMF Max.
1: Dzień dobry, Anka i Fiołas tutaj.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting, Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór w regionie z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym. A na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 11 kresek. Zimni ogrodnicy póki co są dla nas łaskawi. W nocy nie spodziewamy się przymrozków. Na termometrach w Białymstoku zobaczymy w okolicach 5 oczek na plusie. A co jutro? Jutro dużo cieplej niż dziś, bo nawet do 18 kresek. Czwartek ma być przyjemny. Spodziewamy się przeplatanki chmur i słońca.
2: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

0: 8, czekasz na 16? To kawałek dla ciebie. Wait so long. Szwedzka mafia w RMF Max.
1: To teraz będzie afera. W Łodzi zamontowano słupki, które mają chronić pieszych. 6 milionów złotych wydano na wypadek, gdyby nagle pojawił się jakiś szaleniec, który samochodem chce na przykład gdzieś staranować kogoś niestety. No i zahaczył samochód dostawczy taki słupek, który się natychmiast złożył. Okazało się, że wcale nie są zabetonowane, że są zamontowane na piachu, że żadnej kotwy.
2: 6 milionów złotych?
1: Tak.
2: Za słupki?
1: Dokładnie tak.
2: Czyli projekt realizowała też firma na słupka postawiona.
1: No się może tak okazać.
3: To jest nowość RMF Max.
0: Przy tym numerze, jak słupek, to stać się nie da. Nowość od Aloka i Kielida.
1: Dive into me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
7: Lato w Half Price.

0: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
1: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
0: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
1: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
0: A papierologia?
1: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
0: Serio? To dawaj kontakt.
1: Promień Energii 530 944 444.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach 16. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta. Czy jest szansa na kompromis?
11: Rozbieżności są dwie. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
10: A to był Michał Krasoń. We Fleszu o 16 czas na informacje z regionu w pigułce. Ponad 1,100,000 złotych dostał Białystok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dwa projekty. Posłuchajcie, jakie.
12: Dwie placówki, w których będziemy mogli zrobić tak naprawdę kawał dobrej roboty. Zespół szkolno-przedszkolny numer 1 to jest prawie 400,000 złotych dofinansowania. Tutaj umowę już mamy aktywną, także prace trwają. Będziemy mogli dostosować cały układ instalacyjny do tego, żeby osoby z potrzebami mogły bezpiecznie w tej placówce funkcjonować.
10: Reszta pieniędzy zostanie przeznaczona na modernizację auli w zespole szkół numer 16, dodaje wiceprezydent Białego Stoku Tomasz Klim. Piszesz? Chcesz zacząć? Marzysz o własnej książce, a może po prostu kochasz czytać? W RMF Max mamy szybkie zaproszenie na zlot białostockich pisarek. Spotkanie 23 maja przy ulicy Witosa 15B. Wstęp jest wolny. Po południu w RMF Max mamy też propozycje dla najmłodszych, bo przecież zbliża się Dzień Dziecka. Na wielkie święto zaprasza maluchy 31 maja Horten Arena. Zaplanowano turniej piłkarski Podlaskie Talent Cup. Występy artystyczne, strefy edukacyjne oraz pokaz sprzętu służb mundurowych. Ten temat jeszcze u nas powróci. A na koniec jeszcze krótko piłkarska ekstraklasa. Jagiellonia Białystok gra dziś na wyjeździe zaległy mecz. mecz z Rakowem Częstochowa. Starcie rozpocznie się o 20:30. Czy Adrian Siemieniec ma jeszcze nadzieję na Mistrzostwo Polski? Zapytał go o to nasz reporter.
13: Nie patrzę tak na to przez pryzmat nadziei, bo my wychodząc na boisko zawsze chcemy wygrać wszystkie mecze. Zdajemy sobie też sprawę, z kim się mierzymy. Dzisiaj prawda jest taka, że oczywiście zespoły gonią Lecha i będą goniły do końca, ale dzisiaj nie wystarczy tylko wygrać wszystko, bo jeszcze Lech musi nie zrobić swojej roboty na boisku.
10: Mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Żółto-czerwoni są obecnie wiceliderami ligi. Raków jest trzeci. A teraz pora już na świeże prognozy od synoptyków.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: Nie najgorzej wyglądają prognozy synoptyków na wieczór dla Podlasia. Mamy go spędzić praktycznie z bezchmurnym niebem. A jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to w niewielkich ilościach. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 11 kresek. Noc bez przymrozku, a na skali minimum 5 z plusem. A co jutro? No w końcu dużo cieplej. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 18, maksymalnie 19 kresek. No i na jutro meteorolodzy zapowiadają na Podlasiu sporo słonecznych momentów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Minęła czwarta.
17: RMF Max. Hity na maksa.
16: Jeśli właśnie wychodząc z pracy skorzystaliście z windy, być może od jutra będziecie chodzić schodami, jak usłyszycie, co dla was mamy.
18: Anka i Fiołas, dzień dobry.
19: Poczuj dobry beat.
18: A może być jeszcze lepszy, bo już za moment. Bibi Rexa i Faithless, a na start Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dobrze nakręcają tę środę. Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. No i mam nadzieję, że wam tego poweru wystarczy, żeby pójść po schodach. Bo jest problem z windami na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Oznaczenia, ile osób może wejść do środka, są już grubo nieaktualne. I to dosłownie, bo chodzi o to, że przeciętnie człowiek już waży zdecydowanie więcej, niż jak oznaczenia były pisane.
1: Czyli zamiast 10 dziś wpisaliby 8.
0: Na przykład

0: I był jeszcze do niedawna czas na to, żeby po lekcjach sobie właśnie taką miłość realizować, o której była ta piosenka. A tymczasem men przywraca prace domowe, moi drodzy.
1: Men, czyli męskie granie orkiestra, nie, tak?
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej, wy bądźcie z nami, zaraz szczegóły.
2: Max! Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Andzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
16: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Siedzę na maksa.
22: Podlasie 97,5 FM.

0: pojawia się w tym numerze lekka nostalgia. To Ebony Hollow w RMF Max i to trochę tak jak na myśl o tym, że czas bez zadań domowych odchodzi w zapomnienie.
1: W zeszłym roku było ograniczenie zadań domowych, a nie wykluczone, że jeszcze w tym zadania domowe wracają, ale ze znaczącą zmianą. Teraz nauczyciel, zadając pracę domową, będzie musiał każdemu ją sprawdzić, opatrzyć informacją zwrotną, ale nie będzie mu wolno wystawić oceny.
0: Czyli nie będzie tak, że sprawdza tylko trzem osobom, a cała klasa...
1: Nie. Musi zrobić każdy, no ale właśnie czuję, że nauczyciel dwa razy się zastanowi, zanim w ogóle to zadanie przepisze.
0: No to jak macie jakieś domowe zadania jeszcze zaplanowane na popołudnie, spędźcie je w dobrym towarzystwie w RMF Max. Za moment kanał nadawczy, a my zapraszamy jutro po 13:00 Anka i Fiołas.
1: Dwoma rękoma będziemy wspierać was w pracy, a za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Yeah.

0: Funduszowy maj.
1: Fundusze europejskie wspierają wiele fantastycznych miejsc w naszym kraju i tych historycznych, ale także tych, które pozwalają na rozwój. Dzisiaj jesteśmy w pięknym, nowoczesnym obiekcie przeznaczonym dla tych wszystkich, którzy startują w biznesie.
2: Tak.
1: Z nami Krzysztof Borowicz.
2: Inkubator przedsiębiorczości Krosno został oddany do użytku w połowie 2021 roku i jego głównym celem jest wspieranie młodych firm i startupów w rozwoju biznesu, wsparcie merytoryczne, doradcze, szkolenie po to, aby biznes się rozwijał.
1: Wspieracie tu i lokalnych przedsiębiorców, i nowoczesne technologie.
2: Tak, dokładnie w tym kierunku idziemy. Staramy się być takim nowoczesnym hubem biznesowym, wspierającym regionalne, inteligentne specjalizacje. To są lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, jakość życia i ICT.
1: Na brak zainteresowania chyba nie narzekacie.
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Obecnie mamy 22 beneficjentów, tworzących około 100 miejsc pracy. Te firmy działają. Działają tutaj, dojrzewają, kończą ten okres inkubacji i wychodzą z inkubatora i wtedy przychodzą nowe, które wspieramy tutaj w tym, aby ten start był jak najbardziej skuteczny.
1: Czy fundusze europejskie pomogły?
2: Tak, i co więcej, te fundusze europejskie spowodowały nie tylko to, że inkubator powstał, ale powstał potencjał do pozyskiwania kolejnych środków na to, żeby cały czas budować ten potencjał, głównie z wykorzystaniem funduszy europejskich.
1: Takie miejsca też mogły powstać i rozwijać się dzięki funduszom unijnym. Korzystajcie więc, a wszystkich już teraz zapraszam na rmfmax.pl, gdzie można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Tu się łapie flow.
13: Made my day.
12: RMF Max.
14: Podlasie 97,5 FM.
15: Nie najgorzej wyglądają prognozy synoptyków na wieczór dla Podlasia. Mamy go spędzić praktycznie z bezchmurnym niebem. A jeśli na horyzoncie pojawią się chmury, to w niewielkich ilościach. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 11 kresek. Noc bez przymrozku, a na skali minimum 5 z plusem. A co jutro? No w końcu dużo cieplej. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 18, maksymalnie 19 kresek. No i na jutro meteorolodzy zapowiadają na Podlasiu sporo słonecznych momentów.
8: Hit na maksa!
14: RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Podlasie 97 i 5 FM.
17: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 17. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. We Flashu o 17 przenosimy się do Cannes, gdzie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Dziś na festiwalu światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony, a ceremonia otwarcia odbyła się wczoraj.
18: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo Złotą Palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita.
17: To był Marek Gładysz. 79. Festiwal w Cannes potrwa do 23 maja. We Fleszu o 17 skrót informacji z regionu. Nielegalny transport papierosów ujawniono na terenie Białegostoku. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali obywatela Litwy oraz Polkę, którzy przepakowywali do samochodów tytoniową kontrabandę. Zabezpieczono 217 tysięcy sztuk papierosów różnych marek o szacunkowej wartości 224 tysięcy złotych. Gdy gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić ponad 380 tysięcy. Zatrzymana para trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grożą im co najmniej 3 lata więzienia. To jeszcze szybka informacja od łomżyńskich policjantów. Zatrzymali 15-latka, który miał przy sobie marihuanę. Na widok radiowozu wyrzucił za siebie butelkę i jakieś zawiniątko. Okazało się, że były to narkotyki. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny i nieletnich. W piątek Białystok wchodzi w tryb studenckiego święta. Startują juwenalia na kampusie Politechniki Białostockiej. Wystąpią m.in. Bledka, Maryla Rodowicz, Beata Ibajm, Myslowic, Lady Punk czy Kacperczyk.
0: Wydarzenie jest bardzo duże, a jeżeli będziecie wcześniej, to naprawdę czeka tam na was moc atrakcji. Zaczynając od strefy sponsorów, przez namiot, gdzie będziecie mogli nawet sobie zrobić tatuaże. Może nie takie pamiątkowe, które będziecie mogli później zmyć w domu, ale takie, które zostaną z nami na całe życie. Będzie też strefa gastronomiczna i smaki z całego świata.
17: A o atrakcjach opowiadał Mateusz Adaszczyk ze Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. To będzie weekend pełen atrakcji, bo w sobotę startuje też Noc Muzeów. Dziś od rana w RMF Max sprawdzamy, co przygotował dla mieszkańców Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, który zaprasza do wnętrz Pałacu Branickich.
19: Do pałacu wprowadzi nas młodzieżowa orkiestra Dęta z Jasionówki, oczywiście przy akompaniamencie komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Proszę Państwa, pierwsze piętro pałacu, czyli sala Aula Magna i koncerty.
17: Jakie to będą koncerty?
19: Różne koncerty. Muzyki irlandzkiej, romantycznej, koncerty też duetu doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz studentki Uniwersytetu w Białymstoku.
17: Mówiła Katarzyna Szarejko z Uniwersytetu Medycznego.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Czas na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym, a na termometrach w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 11 kresek. Noc z bezchmurnym niebem, a na skali minimum 5 z plusem. A co jutro? No jutro w końcu będzie cieplej. Na termometrach zobaczymy prawie 20 kresek. Specs IMGW zapowiadają w okolicach 18-19 stopni. No i na jutro meteorolodzy zapowiadają też dużo pogodnego nieba.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Au, ale środa w RMF Max. Ale bęgery szykujemy.
23: Tak. Nie mów takich rzeczy. Czy że bęger... Nie. Proszę cię, jeszcze zacznij pstrykać. Max!
22: Nie, to już by było za dużo. Michał Siwek.
23: Natalia Kawałek, dzień dobry. Lekko skrinżowani, ale na posterunku z wami. Do 20.
22: Tak jest. Dzień dobry.

0: To September w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Przysięgam, ja z tobą dzisiaj nie wytrzymam.
0: Uhu!
2: Naprawdę, jest ciężko.
0: Ciężko. Ale są rzeczy, słuchajcie, które się dzieją i powodują ciarkę żenady.
2: Jest wiele. Czasem ogląda się na przykład jakiś program randkowy i po prostu oglądasz i aż cię skręcasz. Masz zakwasy od tego skręcania później. Tak się czasem zdarza w życiu.
0: Poszukajmy tej żenady w sercu dzisiaj, dziś po raz kolejny ja i Natalia napiszemy wspólnie piosenkę, którą potem wam puścimy. I ta piosenka będzie się składała z waszych wiadomości. I dziś w tych wiadomościach prosimy, żebyście napisali właśnie, co powoduje u was taką ciarkę żenady.
2: Nawet takie ciary konkretne bardzo. Piszcie śmiało do nas na Messengerze, na Facebooku. Chętnie przyjmujemy wiadomości, inspiracje i postaramy się wszystkie te inspiracje wykorzystać w ramach jednej piosenki. To nie będzie łatwe, ale podejmujemy się tego.
0: Messenger RMF Max.

0: mnie się to prędko nie znudzi. Wiktoria Kida, Oskar Cyms. W ramach projektu Księga Żywiołów, gdy będziesz sam, to jest doskonała energia, którą podrzucamy po 17 w kanale nadawczym i dobrych newsów, takich energetycznych, z dobrą energią mamy na szczęście więcej.
1: Iga Świątek. Co to jest za nieprawdopodobna kobieta rakieta? 6-1-6-2 wygrała już w ćwierćfinale turnieju w Rzymie i jest w półfinale, co oznacza, że już osiągnęła swój najlepszy wynik w tym sezonie i po raz pierwszy od listopada wygrała z inną zawodniczką z top 10 rankingu, co oznacza, że Iga z powrotem w drodze na szczyt.
0: No i to mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię w ogóle to określenie, że Iga zameldowała się w półfinale. No bardzo dobrze. Co się miała nie zameldować? No. Ona już z tą ręką po prostu przy czole z rakietą w drugiej dłoni. Tak, jestem tam, będę.
1: A to ja sobie bardziej wyobraziłem sytuację hotelową, że przychodzi do tej recepcji i
0: Dzień dobry.
1: Jedno miejsce w półfinale poproszę. Tak, podwójne łóżko.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
1: Hej, cześć, mam do was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
3: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 5% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
7: I po reklamie.

0: I takie piosenki o miłości można pisać, można śpiewać, no i jeszcze lepiej, można słuchać. Damiano Dawid w RMF Max, a my cały czas szukamy czegoś wręcz przeciwnego do tych emocji, które przed momentem on w nas mógł wywołać. Poszukamy słowo, cringe'u.
1: Słowo cringe, tak, z angielska używane, z polska cringe. Bardziej ciarka, żenady, czy też liczba mnoga, nawet ciarki wielokrotnie występują. Mm-hmm. Co je wywołuje? O to dzisiaj pytamy, napiszcie nam na Messenger RMF Max, jakie zjawiska potrafią taką ciarkę u was wywołać. Z tego wszystkiego my obiecujemy napisać piosenkę. Piosenka o żenadzie.
0: Już dostaliśmy parę wiadomości, takich, które we mnie też wywołują ciary żenady, ale czekamy na więcej. Śmiało piszcie Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite, jak się zasłuchaliśmy. Tak bardzo nie chcieliśmy panu Eminemowi przerywać, że aż skończył rapować, no.
1: No i niestety skończył. Znaczy, w tej piosence skończył, tak generalnie to jeszcze będzie rapował spokojnie,
0: ja
1: bo
0: mam nadzieję.
1: Ludzie wstrzymali oddechy. Prognoza pogody za momencik.
0: No i zobaczymy, czy też trzeba będzie wstrzymywać oddech, czy niekoniecznie.
2: Reklama. W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Już trwa Allegro.

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
3: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
2: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
3: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
2: A papierologia?
3: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
2: Serio? To dawaj kontakt.
3: Promień Energii. 530 944 444.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Czas na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem małym, tylko momentami umiarkowanym, a na termometrach w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 11 kresek. Noc z bezchmurnym niebem, a na skali minimum 5 z plusem. A co jutro? No jutro w końcu będzie cieplej. Na termometrach zobaczymy prawie 20 kresek. Speces i MGW zapowiadają w okolicach 18-19 stopni. No i na jutro meteorolodzy zapowiadają też dużo pogodnego nieba.

0: Można o galaktykach pisać piosenki. Ale można też o tym, co żenuje, drodzy państwo.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: I taką piosenkę napisaliśmy my, ja i Natalia.
2: Potwierdzam.
0: Z wiadomości, no i wy też, które dostaliśmy od was. Tak sobie.
2: To jest tak dobre, że trzeba zacząć to jeszcze raz. Dajcie głośniej i posłuchajcie naszej wspólnej piosenki o cringe'u.

0: Jonathan, Bledka i Gibbs. I ten ostatni zawodnik, moi drodzy, to jest człowiek, który rusza za chwilę w trasę koncertową. Dosłownie za moment wydaje nowy album. I co jest ciekawe, ten album przedpremierowo można usłyszeć w różnych miejscach Polski. Dzisiaj Kraków, taki busik, zaparkował w jednym miejscu, można wsiąść, posłuchać, wyrazić opinię. Taki prezent od Gibbsa, słuchajcie.
1: Gibbs za chwilę będzie pewnie wszędzie z tą swoją trasą. Pewnie będzie. Zobaczycie fragmenty tych koncertów, być może i u nas na mediach społecznościowych, więc śledźcie koniecznie RMF Max i od nas też dowiadujecie się takich muzycznych newsów i takich ekskluzywnych sytuacji, w których na przykład można usłyszeć piosenki Gibbsa z nowej płyty przed wszystkimi innymi. Więc proszę bardzo, pchajcie się w Gibbs razem z nami. Gdzie to można?
0: Dzisiaj Kraków, przed klubem Studio, a później no szukajcie, a znajdziecie i obserwujcie Gibbsa, bo tam wrzuca na swoje sociale wszystkie konkretne i bardzo ważne informacje.
1: A póki co u nas
0: no
1: prognoza
0: właśnie.
1: Pogody
0: no
1: i
0: właśnie.
1: Flash informacyjny. Lada moment.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. W Archelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Ogórek gruntowy 6,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 7,99. Limit maksymalnie 3 kg na aplikację. Awokado za jedyne 3,99 za sztukę. Oraz pomarańcze po 3,99 za kilogram. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, pora na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Jest przetarg na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. To bardzo ważna inwestycja, która w przyszłości ma pełnić także funkcję schronu. Zainteresowane firmy mogą składać ofertę do 28 maja. Wybrany wykonawca będzie miał 2 miesiące na przygotowanie dokumentacji zastępczej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Roboty przy schronie mają potrwać do końca tego roku, a całość inwestycji do lata 2029 roku. W poprzednich edycjach najchętniej rozmawiali o drogach, inwestycjach miejskich, zieleni oraz komunikacji. Czy tym razem będzie podobnie? Z RMF Max wiecie, że 20 maja rusza nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. Kto oprócz prezydenta będzie obecny na tych spotkaniach?
2: Na spotkaniach również będą dyrektorzy departamentów, tych szczególnie inwestycyjnych. Można od razu zadać pytanie, na które dyrektor może odpowiedzieć, a z drugiej strony można jeszcze na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo indywidualną sprawę, zostać po spotkaniu i spotkać się bezpośrednio z zainteresowanym dyrektorem i albo umówić się na spotkanie w biurze, albo od razu uzyskać odpowiedź na pytanie, które dręczy państwa. Głównie to chodzi tutaj o infrastrukturę, zieleń, komunikację.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Podlaskie samorządy stawiają z kolei na współpracę międzynarodową. Marszałek podpisał umowy z przedstawicielami gmin i powiatów w ramach konkursu wspierającego współpracę zagraniczną. Dzięki dofinansowaniu samorządy będą mogły realizować wspólne projekty z partnerami z Uzbekistanu, Albanii, Hiszpanii, Niemiec i Litwy. W planach są m.in. wizyty studyjne i wymiany młodzieży. Białystok, Łomża, Augustów, Suwałki, Grajewo. W sumie 24 miejscowości z Podlasia biorą udział w akcji Funduszowy Maj. W ramach obchodów przygotowano ponad 50 wydarzeń. Mają one pokazać to, co najpiękniejsze i najcenniejsze, czyli efekty projektów zrealizowanych dzięki pieniądzom z Unii. W Białymstoku w akcję zaangażowało się m.in. Epicentrum Nauki.
3: Są organizowane warsztaty dla dzieci, ale także otwarte wystawy główne i strefy edukacyjnej, ale tutaj limit jest miejsc, więc trzeba się zapisywać przez stronę internetową Epicentrum. W tamtym roku bardzo szybko te bilety się rozeszły, więc w tym roku też państwa zachęcamy, żeby z całymi rodzinami na te warsztaty się zapisywać.
1: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego, a akcja potrwa do końca maja. A na koniec szybka propozycja dla rodziców, którzy planują już wakacje dla swojego dziecka. 20 maja ruszą zapisy na półkolonie organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku. W programie dużo twórczych, teatralnych i sportowych atrakcji. Oferta skierowana jest do młodych między 7 a 13 rokiem życia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No, jutro w końcu można wskoczyć w krótki rękawek. Z prognoz meteorologów wynika, że w ciągu dnia na termometrach w Białymstoku zobaczymy 18, a możliwe, że i nawet 19 kresek. Od piątku już wracają do nas dwudziestki. A na tym nie koniec dobrych wiadomości. Na jutro meteorolodzy zapowiadają dużo pogodnego nieba. Z prognoz wynika też, że deszcz wróci do nas w weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Dobrze, niech popada sobie, ziemia tego potrzebuje, ale umówmy się, że na weekend jednak trochę słońca.
6: Jestem więcej niż pewna, że będą takie miejsca w Polsce, które zostaną wybrane przez pogodę, wybrane przez słońce i będzie ładnie.
5: Max! Jesteśmy umówieni. Póki co Somber, Back to Friends, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy. Michał Siwek.
6: Natalia Kawałek. No i co?
5: Zagadkową środę byśmy zrobili, co?
6: Chyba byśmy.
5: Skoro środa, to zagadkowa. W RMF Max obowiązkowo. 18:03 na zegarze, bądźcie z nami.

0: to wielka wiadoma. Każdy doskonale wie, co to za dziewczyny. Sugar Babes, Push the Button w RMF Max. Pora jednak na wielką niewiadomą.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: To jest niesamowite, że co tydzień się akurat losuje trudne.
0: Ja bym chciała, żeby kiedyś się wylosowało łatwe.
2: Kto wie? Może jednak tym razem łatwe, wbrew temu, co powiedział pan o tym takim ładnym głosie?
0: Pan lektor?
2: Panie lektorze, czy pan ludzi okłamał? Sprawdźmy. Oto zagadka
0: nie,
2: na dziś.
0: Lektorzy nie kłamią, słuchaj.
2: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co się wydarzyło między nimi?
0: Ha, to jest dobre
2: to
0: pytanie.
2: To jest świetne, jest jedyne pytanie na dziś, które jest istotne. Odpowiedzi tak... zbieramy na Messengerze RMF Max.
0: Ale prosimy o głosówki, chcemy usłyszeć wasze głosy, chcemy usłyszeć, jak się wahacie, chcemy usłyszeć, jak kombinujecie. Pamiętajcie, odpowiedź wcale nie musi być mądra. Ona musi być jakaś. Jakakolwiek, przyjmiemy każdą.
2: To przypominamy, Messenger RMF Max, tam głosóweczki z odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę.
0: A to jeszcze taka nowość od nas, to Milki, ale w remiksie Davida Getty.

0: Anima i Georgie Beautiful. Za nami rzeczy piękne, a teraz pora na rzeczy trudne.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: No mówię, trudne.
2: Myślałem, że każesz mi ten pranie wyjąć. Też
0: nie,
2: by było.
0: Nie, to nie tym razem.
2: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi? To jest pytanie na dziś.
0: Fascynujący trójkąt. Jakie macie teorie spiskowe na ich temat? Posłuchajmy.
3: Bo żaden się jej nie oświadczył, dlatego nie przyjęła zaręczyn.
0: Panie Michale, co pan na to?
2: To jest, drodzy państwo, dobry obrany kierunek. Tylko że pytanie było, co i dlaczego wydarzyło się między nimi? A nie dlaczego.
0: Okej.
2: Nie przyjęła zaręczyn.
0: No dobra, ale mamy jeszcze jakieś teorie spiskowe.
4: Okazało się, że oni byli gejami.
0: Byli gejami czy nie?
2: Znaczy, powiem tak, narratorowi zagadki nic o tym nie wiadomo.
0: Okej. A wiadomo, jakby w programach randkowych takie rzeczy się zdarzają?
2: Nie, zakładamy, że nie byli.
5: Oni się dowiedzieli, że przyjęła zaręczyny od jednego i drugiego. Spotkali się i zmówili się i ją obaj zostawili.
0: To brzmi jak drama na maksa. A skoro Asia jest drama queen, to czy w tej dramie coś jest, czy nie?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ani ziarna prawdy, drodzy państwo.
0: No
2: przypominamy zagadkę, na którą odpowiadacie, wysyłając głosówki na Messenger RMF Max. Asia, totalna drama queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedzi prosimy, nagrywajcie na Messengera RMF Max. Czekamy na wasze teorie.
6: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: I po reklamie.

0: Ja nigdy nie wiem, czy to jest Zokaria czy Zokaria. Wiem tylko, że to Antidust w RMF Max. Numer, który już chyba dobrze znacie, ale mamy coś, co chcemy wam pokazać, bo to jest numer, który no właśnie, zależy od was, czy będziemy grać, czy nie. Możecie na niego już głosować w naszych propozycjach do listy Hopbands. Zaglądacie na rmfmax.pl. Tutaj zakładka Hopbands, propozycje i głosujecie. Tak albo nie.
1: Ale to jest proste, kiedy ty to wszystko opowiadasz.
0: No bo to jest proste. Naprawdę, obiecuję.
1: I to jest w ogóle fajne, że ludzie mają wpływ.
0: Bardzo to jest fajne.
1: Mi się to podoba.
0: A wiesz, co mnie się podoba? Właśnie ten numer, który zagramy za chwileczkę.
1: Ale to przeszłaś, ale
0: no bo
1: pięknie.
0: Podoba się to dla mnie bardzo, bo to jest taka nowość, taki letniaczek z gitarką, niby z Kanady, ale masz wrażenie, jakby to było z jakiegoś cieplejszego miejsca.
1: To jest Kingdom of Fear, tak się nazywa ta piosenka, to jest Cameron Whitcomb i to jest właśnie ta piosenka w RMF Max. No to posłuchajcie i zagłosujcie na rmfmax.pl.

0: Jeśli mnie pamięć nie myli, to to jest z drugiej płyty Pana Dawida Podsiadło, W dobrą stronę. I my chyba w dobrą stronę idziemy z zagadką, takie jakieś mam poczucie, przeczucie.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Ale żeby było to wszystko w porządku odpowiednim, panie Michale, prosimy o przypomnienie zagadki arcytrudnej dzisiaj chyba.
2: Asia. Totalna drama Queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Posłuchajmy, jakie macie teorie na ten temat.
3: Asia była prowadzącą ten program i regulamin jej zakazał zakochać się w tych chłopcach. No i tak ta sytuacja wynikła.
0: Tak wynikła, czy nie tak wynikła?
2: No nie tak wynikła, ale bardzo mi się podoba ta hipoteza.
0: Znaczy ja też oglądałam już trochę programów randkowych i ja wiem, że tam regulamin zawsze można zmienić, jak trzeba.
2: Poza tym, jak regulamin mógł jej zakazać zakochania się? No nie, uczuć nie możesz ująć w regulaminie.
0: Proszę cię.
2: Naprawdę.
0: Od tego są programy randkowe, żeby je ująć.
4: Bo obaj panowie byli prowadzącymi i mieli swoje rodziny już.
2: Żeby nie było, jest ta sama hipoteza, pojawiła się tylko w drugą stronę, że to oni byli prowadzącymi.
0: No
2: więc parytet. Też nie.
0: Nie.
2: W ogóle hipoteza prowadząca już jest odrzucona, okay. Słuchajcie. Ale jest coś jeszcze?
5: Nie jest żadnym z nich, ponieważ umarli. Mieli wypadek, gdy jechali na randkę.
0: To brzmi, jakby ktoś przedawkował podcasty kryminalne, kryminały i w ogóle. No, tak czy nie?
2: No, zaskoczę was, ale słuchajcie, no nie. Asia, totalna drama Queen, zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
0: Odpowiedź już wkrótce poznamy, mam nadzieję. Jeżeli macie jakieś hipotezy, to śmiało nagrywajcie się na naszym Messengerze.
6: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.

0: Kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodowy rozkład jazdy na czwartek. No, jutro w końcu można wskoczyć w krótki rękawek. Z prognoz meteorologów wynika, że w ciągu dnia na termometrach w Białymstoku zobaczymy 18, a możliwe, że i nawet 19 kresek. Od piątku już wracają do nas dwudziestki. A na tym nie koniec dobrych wiadomości. Na jutro meteorolodzy zapowiadają dużo pogodnego nieba. Z prognoz wynika też, że deszcz wróci do nas w weekend.

0: tum, duru, tu, tu, tu, tum. Ty, witam bambino.
1: Przepraszam, fukaj, ale stop. Nie turumtaj, tylko zagadkuj raczej.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: Dobrze, po raz ostatni dzisiaj. Przypominam treść zagadki.
1: Dawaj.
0: Asia, totalna drama queen. Zakochała się w dwóch uczestnikach programu randkowego, Bartku i Jarku. Żadnemu z nich nie odmówiła zaręczyn, a mimo to nie jest z żadnym z nich. Co i dlaczego wydarzyło się między nimi?
1: Cóż za dramaturgia, a wy macie bardzo wiele propozycji. Co to mogło być?
3: No nie mogła się z żadnym dogadać, nie mogła się zdecydować na żadnego, no i zerwała z obydwoma, a teraz się prowadza z trzecim.
0: Niemożliwe, z trzecim się prowadza? Nie.
1: Co ty powiesz? Właśnie, co ty powiesz na to?
0: Często jest tak, że przychodzą odpowiedzi, które chciałbym, żeby były poprawne, bo są piękne, ale to niestety nie jest prawda, to nie jest prawidłowa odpowiedź.
1: Czyli nie prowadza się z trzecim, okej.
4: I nie było dramą queen, tylko była drag queen. I okazało się, że była facetem, dlatego żaden nie jest Asią.
1: A takie rzeczy się działy w
0: takie
1: telewizji?
0: Takie rzeczy się działy w historii polskiej telewizji, pamiętamy.
1: Światowej raczej, światowej, ale w polskiej przestrzeni to było też istotne. Miriam,
0: ale nie,
1: zawsze
0: wciąż
1: tak.
0: Nie. Natomiast nie. Przyszły dwie poprawne odpowiedzi, trafiające w sedno sprawy.
1: W sedno?
0: Poznajmy zatem prawidłowe odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę RMF Max.
5: Po prostu nasza drama queen.
6: Asia oglądała program randkowy w telewizji.
5: Nie bierze udziału w tym programie randkowym.
6: Więc nie miała możliwości, żeby odmówić zaręczyn oraz żeby z nimi być.
1: I to jest to? Ona się po prostu...
7: Ladies and gentlemen, we got them.
0: Tak, ona po prostu się działa
1: przed... Po prostu zagapiła, no.
0: Ona przed TV-kiem się działa po prostu.
1: Jak my wszyscy w ostatnich dniach.
0: I się zakochała w chłopakach, tak? Ładne chłopaki.
1: No, tylko czy kandydaci na mężów, to jest inna sprawa.
0: To nie jest istotne, tak?
1: Też prawda.

0: eleganckie Wututu. To Illinium i Ellie Goulding w RMF Max, ale za chwilę 19 i nie będzie Wututu. Znaczy może będzie w pogodzie, zobaczymy.
1: Znaczy to ja właśnie bym zdementował akurat słowa pani Natalii, bo moim zdaniem będzie Wututu. Będzie na przykład u Feliksa Jena.
0: Będzie ale to w muzyce, proszę ja ciebie, ale w prognozie pogody chyba aż tak źle nie.
1: A to nie, to chyba rzeczywiście nie. To potwierdzam w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Cofam swoje słowa i tfu, tfu. Bądźcie z nami, Flash i prognoza lada moment.
2: Reklama. Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: Ty na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Ponad 1 800 000 złotych z PFRON-u na inwestycje bez barier w Podlaskiem. To pieniądze, które pójdą na dofinansowanie prac w obiektach rehabilitacyjnych. Przykładowo Białystok dostał ponad 1 000 000 złotych. Za te pieniądze zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 przy ulicy Strażackiej. Wyremontowana zostanie też aula w zespole szkół nr 16 przy ulicy Zwycięstwa. Łomża z kolei dostała ponad 440 tysięcy złotych, za które wybuduje windy w przedszkolach publicznych nr 14 i 15. Planujesz zakup mieszkania? Nasz reporter prześledził najnowszy raport pokazujący aktualne ceny mieszkań w Białymstoku. Jest drożej czy taniej? Posłuchajcie.
3: Według danych raportu Oto Dom w Białymstoku ceny mieszkań deweloperskich rok do roku wzrosły o prawie 7%, ale jeśli porównamy marzec tego roku do kwietnia tego roku, to mamy tu spadek o nieco ponad procent. Dziś w Białymstoku średnio za mieszkanie z rynku deweloperskiego musimy zapłacić około 11,5 tysiąca za metr kwadratowy.
2: Jak stawia to nas w porównaniu do innych miast?
3: Nie jest najgorzej, jeśli nie weźmiemy pod uwagę wielkich metropolii, ale weźmiemy większe miasta wojewódzkie, to Białystok znacznie wyprzedza Olsztyn, który ma droższe mieszkania o średnio 2000 za metr, czy Opole i Toruń o średnio 500 zł za metr. Za Białymstokiem są na przykład Kielce i Rzeszów.
2: Informował Robert Bońkowski. Prezydent Łomży znów rozda nagrody za osiągnięcia artystyczne i kulturalne. Mogą je otrzymać twórcy i animatorzy kultury, instytucje i organizacje działające na rzecz kultury oraz utalentowana artystycznie młodzież. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 maja, a dostać można od 2 do nawet 15 tysięcy złotych. Na profilu facebookowym miasta Łomża znajdziecie szczegóły dotyczące tego, jak można się zgłosić. To cudowny event integrujący całe środowisko onkologiczne, podkreśla dr Piotr Skali. Chodzi o Onkoran. Bieg organizowany jest z myślą o pacjentach onkologicznych. Odbędzie się 12 września w Supraślu.
4: Onkoran stał się już taką nową tradycją białostocką. Jest to, tak jak powiedziała pani dyrektor, cudowny event integrujący całe środowisko onkologiczne, pacjentów, ich rodziny, nas, pracowników Białostockiego Centrum Onkologii. Nie jest nikt wykluczony. To jest również dla naszych pacjentów onkologicznych.
2: Bo ruch, jak wiadomo, to zdrowie.
4: Drodzy Państwo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Ruch i rehabilitacja jest jednym z czynników naprawdę poprawiających rokowanie naszych pacjentów. Także każdy pacjent oczywiście według swoich możliwości powinien jak najwięcej się poruszać.
2: Hasło tegorocznej edycji brzmi 70 na liczniku. Biegniemy dalej. A na koniec jeszcze szybka, ale świetna wiadomość. Wiktoria Ptak, Miss Polski Podlasia, studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, awansowała do krajowego finału konkursu Miss Polski. Ten odbędzie się prawdopodobnie w lipcu w Nowym Sączu.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodę na czwartek. Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują jutro na Podlasiu synoptycy. No i wartości na termometrach bardziej będą przypominać lato niż wiosnę. Jutro na termometrach w Białymstoku zobaczymy prawie 20 kresek. Specy z IMGW zapowiadają 19 stopni. W piątek na termometrach będzie jeszcze cieplej, bo już 21 kresek. A co w weekend? No, w weekend przygotujcie się na opady deszczu.
1: Hity na maksa.
5: 19.03, ale za chwilę będzie 19.04, a to cały czas jeszcze kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
6: To jest taka przypadłość 19.03, że po niej zawsze przychodzi 19.04.
5: A tak. To jest niesamowite, że później jest jeszcze 19.05. To mnie zaskakuje każdego dnia.
6: A tego nigdy nie jestem jakoś pewien, ale rzeczywiście zazwyczaj tak jest.
5: Prawda?
6: Tak. Widzisz, bo zaaferowany tym wszystkim nie przedstawiłem się. Ja, Michał Siwek, obok Natalii Kawałek, tutaj w RMF Max, Tame Impala i Dracula.
5: Czyli ostatnio numer jeden na liście Hot Bands, jak będzie dzisiaj? Bo czas pokaże, czas pokaże.
6: Ale klasykiem zasunęłaś. Zagłosować tak jeszcze można na rmfmax.pl, jeżeli chcecie tam coś pomieszać w tym zestawieniu. Póki co właśnie Tame Impala, później Felix Jen i Boy You Turn Me.

0: Mówiliśmy, że będzie łutututu i tym razem łutututu od Feliksa jedna, czyli kawałek energii jeszcze dla was na ten wieczór, bo być może jeszcze coś zostało do zrobienia, co tej energii trochę pochłonie, i to legendarne wyciąganie prania z pralki. Ja to mówię nie bez powodu, to jest trauma, to się nie kończy. Ja pralkę mogę załadować, ja mogę ją włączyć, ale wyjąć...
1: Nie rozładujesz. Czyli czy pranie teraz u ciebie w mieszkaniu gnije w pralce właśnie, czy ono zaczyna tam lekko, już wiesz, taki smrodek?
0: Nie wiem, już nie zaglądam tam nawet, wiesz, po prostu...
1: już odpuściłeś, jesteśmy na tym etapie historii. Dobrze, dobrze, nie, to fajnie.
0: Ale nie o tym chcieliśmy, słuchajcie, bo Donald Tusk dziś... to było dziś, prawda?
1: To było dziś.
0: Spotkał się z George'em Clooneyem i jego żoną Amal i powiedział, zgodzili się ze mną.
1: To jest w ogóle niesamowite. My bardzo rzadko mówimy o polityce, ale to jest taki news, że sobie go nie możemy odpuścić, bo kiedy Donald Tusk mówi, że z panem George'em i z panią Amal się spotkał, rozmawiali, no i się zgodzili z nim, i sobie myślimy, z czym oni się mogli zgodzić?
0: No właśnie.
1: I tak doczytałam. No i Amal i George zgodzili się, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi. To jest w ogóle super losowe pytanie,
0: jakie
1: zadajesz.
0: Spojrzeli na niego i powiedzieli, zgadzamy się.
1: Okej, no.
0: Tak zastanawialiśmy się nad innymi rzeczami, z którymi mogliby się zgodzić George i Amal Clooney.
1: Może tego potrzebujecie, może chcecie to usłyszeć, żeby oni wam przytaknęli na największą głupotę świata albo na jakiś bardzo poważny temat.
0: Ja jestem przekonany, że oni oboje by się zgodzili.

0: To Somber w RMF Max 12 to 12. To jest gość, na którego koncert bardzo chętnie byśmy się wybrali. Niestety w najbliższym czasie w Polsce nie zagra. Nie zagra też na Lecie na Maxa, ale mimo wszystko uważam, że tam
1: nie
0: mamy...
1: Nie będzie Sombra na Lecie na Maxa?
0: Nie w tym roku, spróbujemy w kolejnym.
1: Matko Bosko.
0: Ale składy mamy naprawdę konkretne. To najbliższe Lato na Maxa to będzie już w tę sobotę 16 maja. To będzie Piła, Wyspa. Tam się spotykamy, tam będzie Zalia, tam będzie Posti i tam Ola Bieniasz, nasza z Maxa, będzie robiła DJ set, do którego, moi drodzy, będziecie się bawić pięknie. Mamy to przetestowane.
1: Ja się na przykład zastanawiałem, czy to będzie dobra impreza i tak nie miałem pewności. I postanowiłem zapytać George'a Clooney'a i George Clooney powiedział:
2: Oh my god, yes.
0: No to tak.
1: Absolutnie.
0: Skoro pan George tak powiedział.
1: Zapytałem go, czy chciałby przyjść, powiedział:
2: Okay.
1: Jeżeli macie coś jeszcze, na co George Clooney musi się zgodzić, napiszcie albo nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. A wy pamiętajcie o Lecie na Maxa w Pile. To już w ten weekend.
0: Si.
3: Ogłoszenie RMF Max. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Hej, cześć, mam dla was nowość, do której już tańczy świat i my też w RMF Max. Wraca do nas Meduza w nowej produkcji Don't Wanna Go Home.
3: Hot Dance Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: I po reklamie.

0: Panie Dawidzie, Pan by tak mógł bez końca grać i śpiewać, ta piosenka mogłaby mieć 10 minut i myślę, że nikomu by to nie przeszkadzało.
1: Na pewno nie mnie. Podpisuję się pod to wszystkimi kończynami, jakimi potrafię pisać, natomiast absolutnie żadna moja kończyna nigdy nie podejmie się wyzwania, którego ostatnio podjął się po raz kolejny Bartek Ziemski, czyli nasz fenomenalny ski alpinista.
0: To jest wariat, to jest świr.
1: Jakby nie wiadomo, co więcej do końca powiedzieć, ale powiedzmy o co chodzi. Czwarty najwyższy szczyt świata, czyli Lhotse, został zdobyty właśnie przez Bartka.
0: To jest po sąsiedzku z Mount Everestem.
1: Absolutnie. I po raz kolejny Bartek nie tylko wszedł tam bez tlenu, ale też zjechał z tego szczytu na nartach i to już jest jego 8. ośmiotysięcznik, na którym czegoś takiego dokonał.
0: 30 lat, chłopak, no. Ale tego się można spodziewać, bo tak. Kiedy ta 30 się pojawia na liczniku, to znajomi albo zaczynają się interesować i obserwują ptaki, albo biegają maratony, albo robią coś takiego.
1: Zobaczysz, on niedługo psa kupi.
0: I razem z nim na te 8-tysięczniki.
1: O to ja nie wiem, czy to tak dobrze.
0: Też nie wiem, czy to dobrze. Będziemy obserwować. Panie Bartku, pozdrawiamy.

0: Loco Loco, czyli odrobina słonecznej włoskiej energii w RMF Max. Gordo, za nami. Jest 19.38.
1: Jak ten numer się mieni?
0: Co on robi?
1: On się mieni. Takie jakby tam były diamenciki takie muzyczne. Słyszałeś to? Czy tylko ja sobie to wymyśliłam? Czy ktoś słyszał, że ten numer się mieni?
0: On się mieni bangerem, moim zdaniem.
1: O, tak.
0: Prognoza pogody zaraz.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: I po reklamie.

W RMF Max Podlasie sprawdzamy pogodę na czwartek. Bardzo ładny i pogodny dzień prognozują jutro na Podlasiu synoptycy. No i wartości na termometrach bardziej będą przypominać lato niż wiosnę. Jutro na termometrach w Białymstoku zobaczymy prawie 20 kresek. Specy z IMGW zapowiadają 19 stopni. W piątek na termometrach będzie jeszcze cieplej, bo już 21 kresek. A co w weekend? No, w weekend przygotujcie się na opady deszczu.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: coś mi nie pasuje.
1: Co ci nie
0: jakieś
1: pasuje?
0: 10 stopni za oknem, jakiś taki popadający deszcz gdzieniegdzie, bo ten numer wjeżdża z totalnie wakacyjnym klimatem.
1: No to podkręcamy to tempo, podkręcamy temperaturę troszeczkę, grzanie w aucie możecie sobie odpalić, żeby poczuć to, co daje nam ta muza. A za chwilę jeszcze więcej takich ciepłych, nawet gorących hitów będzie wam podrzucał Graba, także musicie zostać blisko RMF Max. Nie macie wyjścia.
0: Michał Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dziś.
0: Pa.
2: No i fajnie jest pomyśleć sobie, że od środowego wieczoru to już do kolejnego weekendu, bliżej niż dalej, czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, jak zawsze przynoszę opcję na spędzenie czasu wolnego. No i tak naprawdę sami musicie zadecydować, czy w ten weekend ma być raczej spokojnie, czy raczej na grubo spokojnie, bo obie opcje na pewno sporo atrakcji wam zapewnią. Zaczynamy od Europejskiej Nocy Muzeów. To wszystko w sobotę w Białymstoku i w okolicach startuje. Mówię to wszystko, bo ciężko by wymienić wszystkie instytucje muzea, które otwierają się wieczorami, nocami, więc raczej na niedzielny poranek sobie za wcześnie planów nie róbcie. A ta opcja mniej spokojna, no to oczywiście Juvenalia, Białystok 2026, Kampus Politechniki Białostockiej zaprasza. Zaczynamy w piątek, impreza trwa do soboty, a na scenie, no, przekrój totalny, bo od Zenka Martyniuka przez Skolima, Myslowic, White 2115, aż po Lady Punk i braci Kacperczyk. Czy będzie grubo? Na pewno.
3: Reklama.
4: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Hej, cześć, 20 i jeszcze jasno, czekaliśmy na to długo, ale mamy to, tak więc cieszmy się z tych dni. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a za kilka minut obiecana premiera już jest. Nowość od Calvina Harrisa, nie odchodźcie nigdzie, a zestawienie dzisiaj otwiera Alex Warren na 10 jego Fever.

0: chce wchodzić trochę w disco, trochę w house'y. Nasza mega premiera dzisiaj w RMF Max. Calvin Harris i Jazzy, jego nowa ulubiona wokalistka, no bo przecież był taki czas na starcie kariery. Calvin Harris to sam śpiewał w swoich kawałkach, ale teraz ma od tego ludzi. Tutaj Jazzy. Satisfy. Jak bardzo wam się podoba? Czekam na wasze pierwsze głosy tak na gorąco pod rmfmax.pl. Myślę, że będziemy do tego wracać. Mamy kolejną nowość. Na 9 bardzo imprezowo, klubowo rozpędzeni na soczystym turbobicie John Samit i Chainsmokers w numerze All The Time. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

ty będziesz sam, Wiktor Jakida, Księga Żywiołów oraz Oskar Cyms, czyli gwiazda naszej trasy Lato Romaxa. Dzisiaj 8 na liście Hopbands, kolejny przystanek już w sobotę. Będzie o tym dzisiaj wieczorem. Dzisiaj też będę miał dla was kolejne wejściówki i to karnet dwudniowy na ING Silesia Beats. Jak się wkręcić? Szczegóły dosłownie za kilka minut. Teraz sprawdzamy nowości z poczekalni. Nowy wykonawca, nowy hicior. Jego pseudonim to Mizmo. Polecam wam Hello. Restless

0: Od kilku dni w zestawieniu, tym razem siódemka w środę, to nowość od Aloka, Dive Into Me, to chyba tylko siódemka, może być lepiej, będzie wyżej, za chwilę wracamy do odliczania, a ja dzisiaj wieczorem będę też miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć, kto chce się pobawić, proponuję karnet na 2 dni dla 2 osób, co ty na to? No to dlaczego chcesz tam potańczyć? Napisz teraz nawet na 3001, koszt jak zwykły SMS 3001, będę dzwonił jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
14: I po reklamie.

Lady Gaga zawsze była trochę zwariowana i trudno ją zamknąć w jakieś muzyczne ramy. No i tutaj też tak eksperymentalnie trochę Lady Gaga i raperka Doechii Runaway robią dziewczyny hałas. No i zobaczymy, czy wejdą jeszcze w tym tygodniu do zestawienia listy Hot Bands. Mam coraz więcej ciekawych nowości. Sprawdzajcie wszystko na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Dziewczyny rządzą. To Pink Panthers i Zara Larsson. Stateside. RMF Max. 5, numer 5.

Chyba nie trzeba znać zbyt wiele z hiszpańskiego, żeby zrozumieć, o co chodziło. Sorry papi, nic z tego nie będzie, nie wyjdzie nam ta historia. Ale numer im wyszedł doskonale, to niemiecki DJ, producent Topic i Becky G. Sorry papi, no jest tutaj słynna melodia. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera ten gość. Kungs i jego roztańczone Galaxy.

kciuki za Alicję Szemplińską, która przecież awansowała do sobotniego finału Eurowizji. No, on też kiedyś tam był na tej eurowizyjnej scenie i przed chwilą w RMF Max gromi jego nowość Say My Name, czeka na wieczorne głosy pod rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Kongs Galaxy, dwójka, nowe męskie granie, nareszcie, no prawie jedynka, ale jest ktoś, kto ma najwięcej głosów na hop, to mistrz klubowego nastroju, Eben, wraca na miejsce pierwsze w numerze Hello. RMF Max. One. One. One. One.

0: Mega klimat i powrót na jedynkę listy Hot Bands, Eben i jego Halo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami, także Another w słynnym już Talk to You. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No i fajnie jest pomyśleć sobie, że od środowego wieczoru to już do kolejnego weekendu, bliżej niż dalej, czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera kłania się bardzo nisko, jak zawsze przenoszę opcję na spędzanie czasu wolnego. No i tak naprawdę sami musicie zadecydować, czy w ten weekend ma być raczej spokojnie, czy raczej na grubo spokojnie, bo obie opcje na pewno sporo atrakcji wam zapewnią. Zaczynamy od Europejskiej Nocy Muzeów. To wszystko w sobotę w Białymstoku i w okolicach startuje. Mówię to wszystko, bo ciężko wymienić wszystkie instytucje muzea, które otwierają się wieczorami, nocami, więc raczej na niedzielny poranek sobie za wcześnie planów nie róbcie. A ta opcja mniej spokojna, no to oczywiście Juvenalia, Białystok 2026, Kampus Politechniki Białostockiej zaprasza. Zaczynamy w piątek, impreza trwa do soboty, a na scenie, no, przekrój totalny, bo od Zenka Martyniuka przez Skolima, Myslowic, White 2115, aż po Lady Punk i braci Kacperczyk. Czy będzie grubo? Na pewno.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: W Media Expert taniej masz.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

u siebie, ale ja, jak puszczam komuś ten kawałek, to wszyscy robią jakoś tak głośniej. Another Talk to You. No będzie można potańczyć także do takich bitów, bo zbliża się przecież ING Silesia Beats w Chorzowie. I dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety. Bądźcie czujni. Przemek Grabowski, witam was po 21:00. Czeka Justyna Bieber z Nicki Minaj. Dawno nie było tu Justyny, teraz Rosie i Bruno Mars.

Justyna Bieber to pokazała ostatnio na festiwalu w USA, jak się robi występy w 2026. Justyna i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, piękna i beat. Kto chce na ING Silesia Beat? Tam tylko dobre bity. Będę miał dla was podwójny karnet dla dwóch osób. Warto zapamiętać numer SMS 3001, bo przyda się już za kilka minut. Teraz kolejna gwiazda z tegorocznego line-upu ING Silesia Beat to Kashmir i jego nowość Ultra Love.

0: mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dodua i Kasia Sienkiewicza. Kto mówi tak, chcę potańczyć na ING Silesia Beats w Chorzowie już w czerwcu, no to ja mówię, że mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić do ciebie? Kto chce potańczyć z kim i dlaczego można pisać koszt jak zwykły SMS? Dzwonię dosłownie za kilka minut. 3001. Kto z was chce być tam razem z nami?
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media...
3: Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Dracula, Tame Impala rządzi w RMF Max, ale w remiksie Jenny. A ja mam wiadomość dla tych, którzy akurat w wakacje szykują się może na remonty, bo wiadomo, Polak w wakacje często remontuje. No to polecam specjalne spodnie dla budowlańców. Słuchajcie, pojawiły się takie solidne, robocze jeansy. Nie będę tu robił reklamy i mówił, gdzie je można dostać. Musicie sobie poszukać jakby co, ale już się pojawiły takie specjalne spodnie, które chronią pośladki przed przypadkową ekspozycją dekoltu budowlańca. Wiecie, o co chodzi. Budowlaniec się schyla, a nagle widać, że plecy mu pękają i robi się tak niejednoznacznie, tak więc już teraz są na to specjalne pantalony, a na budowę polecam także bity od Kygo. Jego Save My Love w RMF Max.

0: Imprezowe California Love to Whitey ekipa. Polecam także może na weekendowe sprzątanie. Warto zabrać sobie do serca pewne fakty. Podobno bałagan w domu może zwiększać poziom stresu bardziej niż korki uliczne. No to ja chyba w sobotę też poodkurzam. A jak leci Loco Loco od Gordo, to odkurzanie idzie lepiej. No może o tej porze to już nie odkurzajcie, ale Gordo za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: I po reklamie.

I jeszcze jedna nieostatnia nowość ostatnich dni w RMF Max. Ale Farben i jego Body Talk. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami. Za kilka chwil Andy Dust, który spełnił swoje wielkie marzenie i zagrał na stadionie przed koncertem Enrique Iglesiasa ostatnio w Trójmieście. Był w niebo wzięty, przeszczęśliwy. Zagrał swoją zokarię Andy Dust. Za chwilę teraz PZ, Matajka z Bałagane.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Coś z archiwum listy Hot Bands. Sięgamy trochę głębiej. Angels, Morandi rządzili tygodniami na samym szczycie i świetnie się słucha tego także po latach. No ale teraz coś bardzo świeżego w RMF Max, bo Marshmello ma numer już na wakacje. Taki trochę bardziej amerykański. Thomas Rhett tutaj śpiewa z takim, wiecie, trochę folkowo-country zacięciem. Marshmello i Thomas Rhett, polecam wam ten numer. Where We Go.

na imprezę weselną, ale na miejsce pierwsze listy hopbęcy to oczywiście Crystal Marci, Reverend House, Fast Cars and Superstars. A wiecie, że są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie organizują sztuczne śluby? W Korei Południowej na przykład coraz bardziej są popularne takie fejkowe śluby, organizowane tylko dla zdjęć i social mediów, żeby ludzie zazdrościli, ale jak ktoś robi taki fejkowy ślub, no to przynajmniej niech zrobi fejkowe wesele. Niech się ludzie pobawią, potańczą i pojedzą. Zostańcie z Rebef Max, za chwilę Metzner i Avicii, ale z początku swojej drogi, jako Timberg, przypomnę wam Sick Bromance.

Off, imprezowy hicior, ale w nowej wersji. Justa Jakstal i on. To tak akurat na urodziny na Maxa. Zostawiajcie życzenia dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodzinki na rmfmax.pl. Dzisiaj Weronika pozdrawia Oliwię, przyjaciółkę z liceum. Chodzą nawet razem na wagary. Ale ja nic nie mówiłem, jakby co. Oliwia, wszystkiego najlepszego, świetnych ludzi dookoła i odrobiny fuksa na każdy dzień. I żyj tak cały czas na Maxa. Oliwka, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Gips i jego nowość. Win.

The First Time, Damiano David, niedawno jedynka na liście Hot Bands. Ciekawe, czy dużo rozmawia o jedzeniu jako Włoch, bo Włosi zużywają średnio więcej czasu na dyskusję o jedzeniu niż na samo jedzenie. No to jest przecież temat narodowy. Co było, co będzie jutro, co będzie pojutrze, w szczególności makaron, to wiadomo, temat narodowy. Ilenium trochę rzadziej o jedzeniu, najczęściej o muzyce. Tutaj DJ Ilenium i Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love w RMF Max. Two ships in the night.

0: 4 pory roku to Wiktor Waligura w RMF Max. No, mamy wiosnę, ale czekamy oczywiście na lato. W końcu przyjdzie, jak lato to wakacje, a wiecie, że ludzie często w trakcie wakacji to częściej robią zdjęcia jedzenia niż wszystkiego dookoła. No wiadomo, jak takie piękne all inclusive, to trzeba zrobić zdjęcie, wstawić, niech wszyscy zazdroszczą. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka David Guetta oraz Kaira. RMF Max.
1: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
7: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: I po reklamie.

dni to Bledka i jej ostatnia nowość wieczorowo w RMF Max. Może Bledka trochę zazdrości, może też chciałaby pojawić się kiedyś w finale Eurowizji. No wiadomo, że nasza Alicja Szemplińska już szykuje się na sobotę, bo przecież z utworem Pray awansowała do sobotniego finału. Trzymamy kciuki. Teraz kolejna gwiazda z polskimi korzeniami, która chyba wokalnie też miałaby szansę, to Kaira i jej Sour.

Where are you now? O to pytał Lost Frequencies, dla którego śpiewał Callum Scott. No można się przyznać, gdzie jesteście, co robicie, w szczególności, że podobno po 23 to ludzie stają się tak bardziej szczerzy. No to ja czekam na szczere komentarze i opinie na temat kolejnej nowości z RMF Max. Ja powiem wam szczerze, że mi się bardzo podoba, bardzo mi się wkręciło i zabieram sobie już na lato. To Cleo w nowości Kolory Lata.

I Run, taki klimat robi Heaven w RMF Max. Mam dla was coś na jutro. Jakby co, to możecie się wytłumaczyć, jeżeli coś wam się wymsknie, to możecie powiedzieć, że to dlatego, że podobno osoby przeklinające częściej są postrzegane jako autentyczne. Tylko nie próbujcie tego w szkole albo od razu na starcie pracy w czwartek, a jeszcze w środę wieczorem Felix Jen i Kaskada tańczymy do nowej wersji Boy You Turn Me. No może nie wszyscy mogą akurat tańczyć o tej porze, ale przynajmniej można się trochę pobujać.

Tak, bardzo mi przykro, Dominik Ciusz i jego głos wieczorowo w RMF Max. Czy chcielibyście wypadać atrakcyjniej? No chyba wszyscy, prawie wszyscy by chcieli. Podobno ludzie wyglądają atrakcyjniej, kiedy mówią o czymś, co naprawdę ich pasjonuje, czyli atrakcyjna bywa nawet rozmowa o wędkarstwie, jeżeli ktoś mówi o wędkowaniu z ogniem. A znam takich zawodników, którzy po prostu uwielbiają siedzieć, nic nie robić i czekać, aż ryba chwyci. Ja nie mam cierpliwości, ale pozdrawiam, może ktoś się szykuje niedługo na ryby, no to na rybki polecam bity z RMF Max, Gaba Kościuk, Dawid Płonka, teraz kłódki.

Idźcie z nią. Daliwa, nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max. Odkrywamy także gwiazdy na naszej trasie Latro Maxa. Kto był z nami w Gorlicach, pozdrawiamy. Dzięki za obecność. Relacje sprawdzicie na Instagramie, także na rmfmax.pl. Kolejny przystanek naszej letniej już trasy. W sobotę w Pile zapraszamy na scenie RMF Max Zalia Posti oraz Ola Bieniasz, która zmiksuje najbardziej gorące sety, które znacie z RMF Max. Sobota, Piła. Zapraszamy.

znacie przed chwilą. Zosia Wójcik tak śpiewała w utworze Niewidzialna. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, przedweekendowo-czwartkowo. Słyszymy się od 20 na liście Hop Benz. Najważniejsze kawałki, premiery. Jutro też będę miał dla was bilety, karnety na całe dwa dni na ING Silesia Beats. Kto chce potańczyć na tym festiwalu, może jeszcze napisać z kim i dlaczego. Numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Do usłyszenia, cześć.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.